0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, cześć. O czym dziś pomówimy? Tematów będzie sporo, a na pewno nie zabraknie głosu mieszkańców Bydgoszczy. Między innymi na temat motocyklistów wpływających na koloryt naszego miasta, czy też w sprawie budowanych tu i ówdzie zbiorników na deszczówkę. Tematów będzie oczywiście więcej. Zajrzymy na rewitalizowany powoli Plac Wolności. Pod lupę weźmiemy też plany związane z rozwojem elektromobilności oraz rozwojem ruchu turystycznego nad Wisłą, na czym skorzystać mogłaby także Bydgoszcz. Odwiedzimy też Urząd Marszałkowski, gdzie porozmawiamy o rynku pracy i bezpieczeństwie w zakładach pracy. To co? Zaczynajmy. Gustaw Nowak, zapraszam. Hops!
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zacznijmy jednak od pewnego tematu związanego ze zwierzakami, które bardzo lubię. I dlatego też podoba mi się idea protestu Mamy Dość, który w ten weekend odbył się także w Bydgoszczy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na systemowe problemy, które od lat pozostają nierozwiązane. Bezdomność zwierząt, patologie w części schronisk, niekontrolowane rozmnażanie psów i kotów, pseudohodowle, porzucenia, brak skutecznego czipowania, czy też niewystarczające egzekwowanie kar za okrucieństwo wobec zwierząt. Co o tych kwestiach sądzą mieszkańcy Bydgoszczy? Pytali o to młodzi adepci sztuki radiowej Julka i Kacper.
2: Czy ma pani zwierzę?
3: Co, mam dwa nawet. Jednego mam ze schroniska, a drugi kupiony.
4: Tak. Kota.
5: Nie, niestety nie mam. Mam alergię na sierść.
2: Tak, psa. Jego pan się pochorował, no i tak trafił do nas.
6: Nie, nie mam żadnego zwierzęcia.
5: A pan nie ma, bo pan nie ma warunków, czy po prostu pan nie lubi?
6: Dużo pracuję, dlatego nie chcę trzymać zwierzęcia, kiedy mnie nie ma w domu.
7: A uważa pani, że jak człowiek nie ma warunków, to powinien brać zwierzaka do domu?
5: Myślę, że nie, bo to szkodzi na pewno zwierzakom. Jeżeli ktoś nie jest gotowy i nie ma też warunków, no to jak to zwierzę ma normalnie żyć i się rozwijać, tak mi się wydaje, ale ja nigdy nie miałam zwierząt do domu, więc też trudno mi powiedzieć.
8: No oczywiście, że nie. Jak nie ma warunków, jest nieodpowiednie miejsce dla psa, no to dla psa to jeszcze by było. Dla kota na przykład to jest potrzebne duże mieszkanie.
9: Jak pani reaguje, jak pani widzi bezdomnego psa albo kota?
3: Znaczy staram się zgłaszać wtedy do odpowiednich służb. Są też te wszystkie domki. Daję też jedzenie, nie? Dla kotów na przykład, nie? Bo tego jest bardzo dużo.
9: Staram się pomagać. Jak jest na przykład ranny czy coś, to pomagam.
10: Co mam powiedzieć? Najchętniej wszystkie bym wzięła, ale możliwości mi nie pozwalają na to.
11: Oj, to zaraz daję sygnał, żeby przyjechali zabrać. Już tak było raz też, nie?
12: No taki żal jest tych zwierząt, to w jakimś sensie.
13: To zależy, jeżeli znam właściciela, no to na przykład są telefony, żeby zabrał tego psa. No ale często te psy są nieznane i po prostu nawet jeżeli jest tam jakaś służba wzywana, nie zawsze to pomaga.
7: Uważa pani, że jaka może być przyczyna bezdomności u nas tutaj w Bydgoszczy zwierząt?
3: No to są nieodpowiedzialni ludzie po prostu, nie? Wezmą psa, potem im się znudzi i wyrzucą. Psy wtedy, no niestety się rozmnażają i dlatego jest ta bezdomność, nie?
14: W dużym stopniu do karmienia. Bo tak jak tu, gdzie się znajdujemy, to pewnie widziałyście, że nad stawikami są takie specjalne budki, więc no te zwierzęta się rozmnażają, jest ich coraz więcej, no i de facto bezdomność rośnie zwierząt.
13: Dużo osób ma psy, które nie zawsze są kastrowane, nie zawsze są pod kontrolą, no i często też właściciele nie do końca świadomie sobie dobierają rasy.
9: Będzie protest w Bydgoszczy na temat przemocy nad zwierzętami. Pani uważa, że to jest ważne, żeby protestować na takie tematy?
3: Oczywiście, że tak jak najbardziej. Zwierzę to jest członek rodziny. Krzywdzenie psa to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Kary powinny być wysokie.
9: A czy pani uważa, że psy powinny być obowiązkowo kastrowane i czipowane za darmo?
3: Nie, obowiązkowo nie. To zależy od właściciela.
9: Ale żeby to było bezpłatne?
3: A tak.
8: Czy obowiązkowe, tego nie wiem, bo nie umiem powiedzieć, na ile to ma wpływ na zdrowie zwierzaka. Jeżeli właściciel jest w stanie przypilnować takiego psa i nie dopuścić do tego, żeby bezdomne pieski się potem rodziły, no to wydaje mi się, że nie jest to konieczne. To tak samo jak sterylizacja suk. Jeżeli one to dobrze znoszą, to chyba też nie jest konieczne. Nie sądzę, żeby powinno było to być obowiązkowe, no chyba, że ktoś nie jest w stanie upilnować własnego psa.
14: Tak, zdecydowanie.
5: Jeżeli to ma pomóc zwierzętom, jeżeli to jest na plus dla zwierząt, niestety nie znam się na tych rzeczach, to tak, to powinno być to bezpłatne.
8: No myślę, że tak. Żeby się no niepotrzebnie nie rozmnażały, bo później jest problem z tymi zwierzakami, schroniska są przepełnione, no i...
13: Może to pomóc, ale nawet jeżeli właściciele będą mieć możliwość, to nie będzie znaczyło, że oni będą z tego korzystać.
15: Tak, bo te zwierzęta bezdomne, one się
4: rozmnażają i jest ich coraz więcej, no. Także powinno to być bezpłatne.
1: Tak właśnie myślą mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy, a dodam, że to nie jedyna sonda Julki i Kacpra, którą dziś usłyszymy. Ważnych spraw wartych skomentowania jest przecież znacznie więcej. A doskonale wie o tym Beata Korzeniowska, która stale przygląda się temu, czym żyje nasze miasto. Zapraszam do wysłuchania jej autorskiego przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
15: 134 tysiące złotych kary musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim w związku ze sprawą senatora Tomasza Lenca. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że lecznica nie zapewniła odpowiedniej opieki pacjentom, przyjmując poza kolejką syna polityka. Placówka może się od wyników kontroli odwołać. Zgoda jest, można więc budować. W Parku Centralnym powstanie miejskie kąpielisko. Nad Brdą, za halą Łuczniczka, powstanie zbiornik zasilany wodą z rzeki. Będą też pomosty, ścieżki spacerowe i plaża, mówi prezydent Rafał Bruski.
16: Nie jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji jej prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać.
15: Budowa będzie kosztować 24 miliony złotych. Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymało w końcu 300 milionów złotych z rządowej dotacji na rozbudowę i modernizację. Za ponad 500 milionów powstanie tam m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. Zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
17: Będą dwa oddziały onkologiczne, będzie nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie do wytwarzania cytostatyków. Wydaje mi się, że przyrost pacjentów kilkunastoprocentowy rok do roku wymaga tego, żeby Centrum Onkologii w Bydgoszczy się rozwijało.
15: Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Dużo o pieniądzach. Dzisiaj będzie też o pieniądzach dla ratowników, bo ci kujawsko-pomorscy, ratownicy wodni, otrzymają 1 000 000 złotych wsparcia. Podpisali już umowę z wojewodą. Budżet jest to 100% większy niż rok temu. Ratownicy wydadzą pieniądze przede wszystkim na bieżącą działalność, mówi Marcin Makowski, prezes WOPR w Lipnie.
18: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
15: A kujawsko-pomorski wojewoda zapowiedział, że w kolejnych latach budżet na wsparcie ratowników będzie jeszcze większy.
1: Mówiła Beata Korzeniowska, dziękujemy i do usłyszenia niebawem. A teraz pora na pewne zaproszenie kulturalne. Zbliża się bowiem pewien ciekawy festiwal, który co roku zaprasza do Bydgoszczy fantastyczne zespoły z kraju i zagranicy. Jak będzie wyglądać tegoroczna odsłona Drums Fusion? Sprawdziła to Karolina Marcisz.
19: Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Bydgoszczy, skupiające artystów i miłośników perkusji z całego świata. Festiwal łączy koncerty, warsztaty, spotkania edukacyjne oraz wydarzenia towarzyszące, prezentując różne style i kultury muzyczne. Tegoroczna 19. edycja odbędzie się w dniach 22-29 maja, mówi Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu.
20: Właściwie z każdego kontynentu do nas artyści zaglądają. Udało się nam już to wypracować w ciągu tych lat parę takich stałych punktów, na przykład koncerty w ramach Rytmów Świata. Tutaj mamy cudowną sytuację związaną z przyjazdem Anny Maury, to jest właściwie nazywana jako księżniczka Fado, najważniejsza postać tego nurtu w świecie, portugalskiego Fado. Mamy postać Trickiego. Tricky jest taką postacią właściwie, bez którego styl zwany trip-hopem właściwie by chyba nie istniał. Mamy wspaniały cykl Ikony Polskiego Jazzu. W tym roku będzie nią Urszula Dudziak.
19: W programie Drums Fusion pojawi się także Zielona Strefa Kultury, realizowana we współpracy z partnerami, w tym Kultura Pro Natura. To część festiwalu, która łączy muzykę z działaniami edukacyjnymi i ekologicznymi w przestrzeni miejskiej oraz na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W jej ramach odbywają się m.in. warsztaty, parady, wydarzenia plenerowe, które mają promować kulturę w duchu ekologii i aktywności społecznej, mówi Barbara Waldon-Rudzionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
21: Bardzo się cieszę, że Ogród Botaniczny może być takim miejscem, gdzie nie tylko przyroda, ale i kultura, sztuka, dźwięki znajdą swoje miejsce. W Ogrodzie Botanicznym przewidzieliśmy kilka wydarzeń. Będą bardzo ciekawe zajęcia z takim wielbicielem przyrody, przewodnikiem, panem Adamem Zbrytem. Pojawi się również Dawid Kilon, także myślę, że młodzież, dzieci znajdą tam miejsce, żeby również poznać dźwięki przyrody i będzie to takie ciekawe wprowadzenie do tych późniejszych wydarzeń o charakterze takim kulturalnym, związanym z dźwiękiem, perkusją, z tym po prostu, co Państwo tworzycie. Także serdecznie zapraszam na to wydarzenie.
19: Na część wydarzeń obowiązują bilety lub wejściówki. Bilety dostępne są online oraz w kasie Miejskiego Centrum Kultury. W programie festiwalu znajdują się także propozycje całkowicie otwarte dla publiczności.
1: Z pełnym programem Drums Fusion można zapoznać się oczywiście na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury, a ja nie mogę się doczekać koncertu Trickiego. Z kim się widzę? Zostańmy jeszcze z Karoliną Marcisz, bo przyjrzała się ona też zmianom na Placu Wolności. Niedawno pojawiły się tam pawilony dla kwiaciarek. Co dzieje się na miejscu? Posłuchajmy.
19: Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Jednak już na początku pojawiły się opóźnienia spowodowane przedłużającą się budową zbiornika retencyjnego. Początkowo zakładano zakończenie prac latem 2025 roku, lecz termin był kilkukrotnie przesuwany. Pod koniec stycznia podczas sesji Rady Miasta poinformowano, że wykonawca ze względu na niekorzystne warunki pogodowe wystąpił o przedłużenie terminu realizacji o 52 dni, czyli z 31 marca na 22 maja. Choć pawilony kwiatowe miały być gotowe do końca marca, finalnie pojawiły się tam w ostatnich dniach kwietnia, mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
2: Pawilony są stalowe, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowe i dwie boczne mają formę przeszkloną po to, żeby oczywiście lepiej eksponować kwiaty, które będą tutaj sprzedawane. Na przeszkleniach znajdą się też zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej neogotyckiej architektury. Pawilony będą wyposażone w klimatyzację i rolety. To, co warto podkreślić, to, że wygląd tych pawilonów to jest projekt rekomendowany przez Radę do Spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta.
19: Od rozbiórki poprzednich kwiaciarni w maju mijają już 3 lata. Czy mieszkańcy cieszą się na powrót kwiaciarek na Plac Wolności? Mówi Michał Wysocki, społecznik.
6: Powrót kwiaciarek to długo wyczekiwana i dobra wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy. Niestety na dziś wciąż brakuje jednoznacznej informacji dotyczącej dokładnej daty, od której ponownie będzie można kupić tam kwiaty. Powrót do działalności wymaga odpowiedniego przygotowania. Trzeba zagospodarować nowe miejsca pracy, a w niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić działalność gospodarczą.
19: Mieszkańcy coraz bardziej nie mogą doczekać się zakończenia tej inwestycji, bo od miesięcy utrudnia ona ruch pieszy i drogowy w centrum miasta. Po zakończeniu prac Plac Wolności zyska nową nawierzchnię, więcej zieleni oraz odtworzone historyczne osie widokowe. Pojawią się także stylowe latarnie, ławki i stojaki rowerowe, a wybrane obiekty będą podświetlone. Wprowadzony będzie ruch rowerowy, a wjazd w niektóre miejsca ograniczą chowane słupki.
1: O aktualnościach z Placu Wolności informowała Karolina Marcisz. Dziękujemy. Inną inwestycją realizowaną w Bydgoszczy i to dość licznie jest budowa zbiorników retencyjnych. Zbieranie deszczówki jest ważne i podnosi bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Co o tego typu obiektach myślą mieszkańcy Bydgoszczy? Sprawdzali to Julka i Kacper. Posłuchajmy.
22: Czy uważa pani, że zbiorniki na deszczówkę są naszemu miastu potrzebne?
23: Bezwzględnie tak. Jestem zachwycona tym pomysłem. To jest rewelacja. Jeżeli się jeszcze potwierdzą fakty, że te zbiorniki mają jakieś oczyszczalnie, które powodują, że będzie można podlewać trawniki, drzewa, bo taki był zamysł, no to nic lepszego nas nie może czekać, nie? Przy betonozie, którą mamy w tej chwili.
24: A aktualnie rozkopane ulice pani przeszkadzają?
23: Nie przeszkadza mi to kompletnie, ponieważ miasta się nie da zamknąć i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy, żeby lepiej nam się żyło, czy mieć jakieś dodatkowe z tego profity, no musimy trochę odcierpieć, nie? Także to jest kwestia tylko czasu. Jak ekipa jest w porządku, to szybko robią, ciach, ciach.
22: Czy uważa pani, że zbiorniki na deszczówkę są naszemu miastu potrzebne?
25: Oczywiście, że tak.
22: A czy w związku z tym rozkopane ulice nie przeszkadzają pani?
25: Bardzo przeszkadzają, ale żeby był zbiornik, najpierw trzeba rozkopać ulicę, prawda? Tylko mogłoby być to robione sprawniej.
1: No ale jest jak jest. Do naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy wrócimy za moment.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co, jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
3: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy środki, tak jak powiedziałam, z KPO. My jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy, tak jak widzicie, są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego.
1: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
3: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
1: A jak na nowy ekologiczny tabor reagują pasażerowie?
7: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 200 180 do 340 km. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, to ich jest 25, pozostałe autobusy to są autobusy hybrydowe. W dniu dzisiejszym odbieramy drugą transzę tych autobusów, jeszcze kilkanaście autobusów będzie do odbioru w maju. I to będzie już wtedy komplet.
1: Tyle pani marszałek, zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Fica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
7: Mamy pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszych pasażerów, pewnie należałoby ich zapytać. No też trzeba powiedzieć, że te autobusy dopiero są wprowadzane. Ta pierwsza transza tak naprawdę wyjechała, teraz dopiero będzie wyjeżdżać druga transza, ale myślę, że to jest bardzo duża zmiana.

0: pojazdy, które korzystają z zielonej energii, czyli elektrycznej, są hybrydowymi, także to są same korzyści.
1: Nowymi autobusami hybrydowymi dojedziemy między innymi do Brodnicy. Niewykluczone, że naszym kierowcą będzie pan Radosław Gołębiewski.
2: To są Iveca, elektryki i hybrydy. Ja akurat jeżdżę hybrydą. To jest zalety. No to jest w automacie. Jeździliśmy w manualach zawsze. Teraz mamy automaty. Ciepło, klimatrolnik, przód, tył. Wszystko jest po prostu, no, elektronika, nie? Dużo jest elektroniki. Jazda jak osłówką. No. Pogadaliśmy i do pracy.
3: Ja przeprowadzałem szkoleniem kierowcy. Byłem na początku na szkoleniach w fabryce Iveco. Przeszkolili mnie, ja następnie ja szkoliłem kierowców.
4: Na czym te szkolenia polegały?
3: Na obsłudze. Przede wszystkim obsłudze, na eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe, na obsłudze wszystkich urządzeń, na przekazaniu wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, bo te autobusy mają, jak wiemy, wysokie napięcie, to są autobusy elektryczne. To przede wszystkim kierowcy muszą wiedzieć, co mogą zrobić, a czego nie mogą. Obsługa podestu dla niepełnosprawnych, windy w przypadku hybrydy, automatycznej skrzyni biegów, no i układu ogrzewania i klimatyzacji. Bateria jest tutaj, tu jest, mamy największy pakiet baterii, 7 paków. To jest 465 kW mocy. Bateria tam starcza, teraz mamy na takie linie, że autobus zrobił 360 km, jeszcze 20% energii zostało. Także z tym nie ma problemu, jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Akumulatory, gwarancja producenta jest na 5 lat, to jest gwarancja. A przewidziana żywotność to jest 6800 cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to jest od zera, od 100 do zera. Średnio to jest jakieś jeden cykl na 2 dni. Myślę, że to starczy na 10 lat. Tak mówią w Iveco.
1: No zobaczymy, czy rzeczywiście na 10 lat, oby jeździło się nam nie tylko punktualnie i komfortowo, ale też bezpiecznie. Czasem trzeba jednak chodzić pieszo i tu też przyda się wygoda. Dlatego cieszyć może, że w Bydgoszczy ruszają kolejne prace związane z remontami i budową chodników. Inwestycje obejmują różne dzielnice i wynikają zarówno z miejskich planów, jak i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Więcej powie jednak Karolina Marcisz.
5: Rozpoczynają się remonty chodników. W tym roku prace obejmują m.in. ulicę doktora Antoniego Jurasza na Bielawach, Jackowskiego na Okolu, Grotgera w Śródmieściu oraz Łomżyńską na Wyżynach. W ramach inwestycji realizowane zostaną również projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
6: W tym roku prace remontowe w pierwszej kolejności będą prowadzone między innymi na odcinkach chodników przy ulicach Zygmunta Augusta, Placu Piastowskim. Nowe chodniki powstaną między innymi wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Planowana jest też kontynuacja prac przy budowie i projektowaniu wielkiej pętli Fordonu. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo.
5: Część zgłoszeń i sygnałów od mieszkańców, które zostały uwzględnione przy planowaniu prac, pochodziła również z aplikacji Dbajmy o Bydgoszcz. To miejskie narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów takich jak uszkodzone chodniki czy ubytki w infrastrukturze. Dzięki niemu miasto może na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i włączać ich uwagi do planowanych remontów. Mówi Bogusław Maćkowski, główny specjalista do spraw cyfrowej obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszczy.
7: Nowoczesne miasta stawiają na sprawną i efektywną komunikację z mieszkańcami. System Dbamy o Bydgoszcz uruchomiony w czerwcu 2020 roku wpłynął na bardziej zadbane miasto, będące wizytówką jego mieszkańców i władz. Od 2020 roku do kwietnia 2026 roku mamy ponad 142 tysiące zgłoszeń mieszkańców. Aktualnie wpływają 84 zgłoszenia dziennie. Aktualnie w systemie zarejestrowano 19 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia obsługuje 31 tysięcy miejskich instytucji, blisko 600 osób realizujących zgłoszenia mieszkańców.
5: Łączny budżet przeznaczony na tegoroczne remonty chodników wynosi 2 miliony i 300 tysięcy złotych. Miasto podkreśla jednocześnie, że przy okazji większych inwestycji, takich jak modernizacja torowisk czy budowa dróg rowerowych, konsekwentnie uwzględnia potrzeby pieszych. Dzięki temu istniejące ciągi są systematycznie modernizowane i zyskują nową, bardziej wygodną oraz bezpieczną nawierzchnię.
1: No to teraz tylko nie patrzeć się w telefon i można chodzić i chodzić. Sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. A teraz pora na kolejne spotkanie z Julią i Kacprem, którzy pytają mieszkańców Bydgoszczy o różne sprawy. Między innymi o motocyklistów. Czy warkot silników tych pięknych maszyn jest pożądany? A może jednak nieco podnosi ciśnienie? Sprawdźmy.

0: Zauważyła pani może więcej motocykli w ostatnim czasie na drogach w Bydgoszczy?
1: Nie, tak szczerze powiedziawszy.
2: No 1 maja na pewno.
0: A oglądała pani akurat ten
2: No tak, no, przejeżdżałam akurat.
3: No raczej tak, zwłaszcza w weekend majowy.
4: 2-3 sztuki widziałem, nie, ale za dużo to też nie, nie.
2: To znaczy zauważyłam w weekend. Tak.
0: Ale widziała pani ten zlot może?
2: To znaczy nie, akurat widziałam, jak jechałam w stronę Szubina na trasie.
0: A myśli pani, że jest przez to bardziej niebezpiecznie w ostatnim czasie?
3: No jest, bo jeżdżą jak szaleńcy.
2: Myślę, że tak. Na pewno trochę jest to niebezpieczeństwo trochę zniesione jednak, nie? Bo zimą nie było tych motocykli, a teraz jednak...
4: Mi się wydaje, że większe zagrożenie stwarzają kierowcy. No dlatego, że nieraz tu byłem na przykład na środku, nie, to prawie mnie przejechał, bo na przykład mnie nie widział, nie, że stoi ze znakiem na środku.
0: A słyszała pani może o jakichś wypadkach więcej, żeby ich było?
2: Było, jest i będzie na pewno, bo to no nie mamy na to wpływu. Jest tyle mówione przecież tak i nagłaśniane i w telewizji, i w radio.
5: Widzę, jak jeżdżą, nie?
0: A myśli pani, co jest przyczyną tych wypadków? Przede wszystkim.
1: Pewnie brawura.
2: Prędkość i te sprawy, manewry między samochodami, no to jednak jakieś zagrożenie stwarza, tak?
3: No na pewno mało uwagi i nadmierna prędkość.
2: Brawura, prędkość chyba.
6: O, brawura, młodość. O, no, pani popatrzy, jak młody usiądzie do samochodu, to kurczę. Że kurz za nim jest. Wie pani, na tylnym kole niekiedy. Kiedyś widziałem tu właśnie, to no policji nie ma, nie?
3: Nie wiem, to zależy jak to jeździ. Mi się wydaje, że szybkość bardziej.
7: Jak zawsze, prędkość i nieuwaga. W głowie każdego siedzi. Dlaczego? Nie potrafi wymierzyć prędkości i odległości.
3: Nie wiem, może brawura kierowców.
8: A mnie się wydaje, że piesi.
0: Piesi?
8: Ja nieraz czekam na autobus tutaj. I idą panie, no dobra, powiem, że w moim wieku, niech będzie. I linia ciągła, dalej są światła. To idą prosto, tak żeby było bliżej na ten przystanek z tej strony, czy tam odwrotnie.
2: No myślę, że przede wszystkim brawura. No nie wiem, ludzie są chyba bezmyślni albo coś, nie rozumiem dlaczego. Jeżdżą przepisy, przekraczają przepisy. Chyba tylko to, no troszeczkę jeszcze ten na podwójnym gazie też jest przyczyną różnych wypadków, także myślę, że to.
9: A z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiali młodzi adepci sztuki radiowej Julia i Kacper. Dziękujemy. Za chwilę porozmawiamy o Wiśle.
10: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
9: Wisła to polski skarb, który przepływa także przez Bydgoszcz. Do tej pory jej potencjał pozostaje jednak nie do końca wykorzystany, bo przecież królowa polskich rzek mogłaby bardziej służyć turystyce. Tak samo pomyśleli twórcy wiślanej trasy rowerowej. Chcą, by brzegiem Wisły móc przejechać od południa kraju aż po sam Bałtyk. Plany te są realizowane, a do pełnego osiągnięcia wizji jeszcze daleka droga, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. O przyszłości kujawsko-pomorskiego odcinka trasy rozmawiali niedawno przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. A było o czym mówić, bo można formy aktywności łączyć i przesiadać się z roweru na łódź i z powrotem. Potrzebna jest tylko dobra wola, inwestycje w infrastrukturę i tak właściwie to tyle. O tym, co już jest, czego brakuje i co region, w tym Bydgoszcz, ale i inne mniejsze miejscowości położone nad rzeką mogłyby zyskać na rozwoju wiślanej trasy rowerowej, powiedzą teraz fachowcy i praktycy. A zacznie Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.
11: Wiślana trasa rowerowa to produkt turystyczny, który został wytyczony na terenie 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Trwają prace nad dalszym połączeniem przez województwa świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jest to produkt bardzo mało znany. Dzisiaj chcemy go zacząć promować, uświadamiać samorządy, że istnieje taka trasa, która jest świetna, jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszego kraju. Chcielibyśmy, aby stała się, no powiedziałbym, dobrą praktyką jazdy na rowerze, rodzinnego spędzania czasu. Wiślana trasa rowerowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma przebieg po obu stronach rzeki, jednakże lewa strona jest niestety bardzo mocno jakościowo ograniczona, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast po prawej stronie, to na czym pracowaliśmy ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, okazuje się, że może stać już się elementem przejezdności, elementem jakby wycieczek i atrakcją dla ruchu turystycznego. Ona przebiega od Dobrzynia nad Wisłą. Ten odcinek, który nas oczywiście interesuje, to jest od Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek, Bobrowniki, Toruń, Chełmno, Grudziądz. To są takie kluczowe miasta perełki, które mają coś do pokazania, ale też są pomiędzy nimi atrakcyjne jakby miejsca do spędzania czasu, które chcemy też pokazywać i dawać tą informację dla społeczności, aby lepiej, przyjemniej spędzać czas. Nas interesuje uruchomienie ruchu turystycznego od Torunia do Włocławka i od Torunia do Chełmna Grudziądza. Czyli żeby za dnia zajechać i spędzić gdzieś noc. To jest początek naszych działań. Przez kilka lat staraliśmy się to lepiej oznakować, ale teraz przystępujemy do takiego etapu, w którym chcemy pokazać, że ten produkt już może działać dużo, dużo lepiej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż znana trasa rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór województwo małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób, więc u nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób, więc umówmy się, że jest dużo do zrobienia, ale no nie chcemy czekać, już chcemy wyjść do ludzi z tym. Nam zależy na turystach niewyczynowych, tylko na osobach, które chcą spędzić czas przez weekend, czyli na rodzinach, turystyce zorganizowanej. To jest nasz plan.
12: Marcin Grasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Dwa lata z rzędu realizowaliśmy takie projekty. Pierwszy to było połączenie dwóch brzegów Ciechocinek Osiek nad Wisłą. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. W pierwszym połączyliśmy brzeg ciechociński, czyli Kujawy z ziemią dobrzyńską. Na czym to polegało? Rowerzyści zebrali się na przystani Toruń, pojechali na rowerach do Ciechocinka, tam przesiedli się na tradycyjne łodzie wiślane. Te łodzie również przewiozły rowery na drugi brzeg i wiślaną trasą rowerową po drugiej stronie, czyli po stronie ziemi dobrzyńskiej, wrócili na przystań Toruń. Pomiędzy oczywiście była mini konferencja, była prezentacja podczas rejsu, prezentacja taka historyczna o dziedzictwie kulturowym związanym z rzeką. W kolejnym roku powtórzyliśmy projekt, angażując do tego gminę Zławieź Wielka, czyli znowu rowerzyści spotkali się na przystani Toruń, pojechali po stronie lewej, czyli gmina Wielka Nieszawka, Wielkie Nieszawce na łodzie i łodziami do Górska w Górsku. W centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki była prezentacja, też mini konferencja. No i oczywiście zrobiliśmy ewaluację. Relacje były bardzo dobre. Turyści docenili, że to jest niesamowita atrakcja. Możemy sobie po prostu skorzystać z tych dwóch form turystyki de facto. Poznać nasz region od takiej nietypowej strony, ponieważ te brzegi wiślane, one jeszcze nie są tak dobrze znane. No bo ta turystyka wiślana, turystyka na łodziach dopiero się pojawiło tak naprawdę kilka lat temu. To wzrasta, bo widzimy wzrost zainteresowania i turystów. Widzimy też to poprzez to, że rośnie liczba ofert samych rejsów, na przykład w mieście Toruniu, ale nie tylko. Za momencik ruszą łodzie wiślane w rejsy z turystami we Włocławku. Miasto zakupiło dwie tradycyjne łodzie wiślane, bardzo piękne. Na majówkę rozpoczną rejsy regularne. Podobnie to wygląda w Bydgoszczy. Chełmno również w ubiegłym sezonie też miało taki produkt. Także widzimy, że to zainteresowanie Wisłą rośnie i tak jak powiedziałem, obiecujemy sobie i widać, że to się w tych pilotażach nam sprawdza, że ten produkt połączenia tych dwóch form turystyki naprawdę myślę, że się przyjmie i to będzie bardzo duży atut naszej kujawsko-pomorskiej turystyki. Co trzeba zrobić? Brakuje nam troszeczkę jeszcze infrastruktury. Mamy piękne przystanie w województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, w Toruniu i w Grudziądzu. Brakuje przystani w Bydgoszczy, ale ale projekt jest w tej chwili na agendzie. Miasto ma opracowaną koncepcję takiej przystani właśnie w Fordonie. To będzie bardzo ciekawy obiekt, bo przewidujemy tam po prostu też obiekt pływający takiej kawiarni Bosmanatu. No i brakuje sieci małych przystani pomiędzy, bo idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby co mniej więcej 7-10 kilometrów taki mały punkt przystankowy na wiślanej trasie był. Czyli na przykład jak płyniemy sobie z Torunia do Bydgoszczy, żebyśmy mieli taki punkt na przykład w Górsku, żeby można było tam zacumować, co to konkretnie jest. Potrzebny jest najczęściej mały pływający pomost, ale nie zawsze, bo czasami są takie brzegi Wisły łagodne, że tego pomostu nie potrzeba. Do tego jakaś wiata, jedna, druga, żeby można było sobie tam z rodziną tą kanapkę przysłowiową zjeść, może miejsce na ognisko. Większość punktów jakby umożliwia to. Tablica informacyjna, no i oczywiście wszystko objęte jednym marketingiem, czyli jedną promocją jako całość, bo będzie ten rezultat najlepszy wtedy, kiedy te wszystkie miejscowości będą ze sobą współpracowały. Pokazujemy to bardzo też dobrze podczas Festiwalu Wisły, kiedy jest synergia właśnie współpracy pomiędzy tymi wszystkimi 8 miejscowościami, które brały udział chociażby w ostatniej edycji. I jesteśmy pewni, że tak będzie też w przypadku Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły i WTR-u.
13: Marcin Strych, prezes zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Jest to organizacja, która ma już prawie 30 lat tradycji. Nastąpiły zmiany w zarządzie, zmiany organizacyjne. Mamy zamiar prężnie wejść na tematy związane z turystyką, z rozwojem samorządów. Zauważcie Państwo, że przy dużych miastach już ta jakaś infrastruktura związana z Wisłą, z rowerami, ona już istnieje. Często dla mniejszych samorządów, które są położone nad Wisłą, te tereny są jeszcze nieodkryte, dziewicze i często są to jedyne takie atrakcyjne miejsca turystycznie, które mogą przyciągnąć ruch turystyczny. Dlatego myślę, że warto rozwijać Wiślaną Trasę Rowerową, również w oparciu o te mniejsze miejscowości. Najpierw należałoby, myślę, zacząć od planów funkcjonalno-użytkowych, tak żeby ten szlak, który miałby się pojawić w najbliższych latach na Wiśle, nie ominął też mniejszych miejscowości, bo wszędzie nad Wisłą jest pięknie, ale trzeba wybrać te miejsca najbardziej predysponowane do ruchu turystycznego.
9: Jak słyszymy, w Bydgoszczy mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tu pojawia się światełko w tunelu, bo nie tak dawno podpisano list intencyjny w sprawie budowy przystani w Starym Fordonie. Dokument sygnowali prezydent Bydgoszczy, przedstawiciele Wód Polskich, bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Brzmi zatem poważnie. O sprawie z Rafałem Prędkim ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
14: Skąd pomysł budowy tej inwestycji w Starym Fordonie, żeby ożywić to wybrzeże Wisły?
15: Pomysł narodził się kilka lat temu. Wiadomo, że mamy tutaj Fordon zrewitalizowany, mamy zrewitalizowane nabrzeże. Stara marina wygląda bardzo, bardzo niechlujnie. Jest zarośnięta, to jeszcze stara barka, która w niedługim czasie będzie usunięta. No jest to port, który od 20 lat nie był już tak używany i jest bardzo zaniedbany. Naszym takim wspólnym pomysłem w stowarzyszeniu było to, żeby powstało tutaj takie centrum Wisły. Podobny taki obiekt, taka barka jest na Odrze i fajnie to tam funkcjonuje. Jest tam restauracja, jest kawiarnia, jest dużo takich szkoleń pokazujących właśnie tą rzekę Odrę. Tutaj na całej Wiśle nie ma nic takiego właśnie centrum. I stąd pomysł, żeby takie centrum właśnie powstało u nas w Bydgoszczy, w bydgoskim Fordonie.
14: Co już jest postanowione tak na 100%? Bo plany planami, a co rzeczywiście już jest w cudzysłowie przyklepane?
15: No, największym takim naszym sukcesem to jest tutaj podpisanie porozumienia przez ten list z Wodami Polskimi. Bo to jeżeli chodzi o sprawy prawne, to było takie najbardziej w dawnych latach takie niemożliwe w sumie do zrealizowania, bo nasz plan, nasze chęci tutaj mieszkańców, oczywiście tutaj ze współpracą z miastem jak najbardziej, ale właścicielem tego terenu są Wody Polskie. I to było kluczowe do tego, żeby w ogóle zostały podjęte jakieś dalsze działania do tego, żeby powstały projekty i jeżeli będą projekty, jest pozwolenie właściciela, nawet jest tutaj, powiem szczerze, bardzo przychylne tutaj ze strony Wód Polskich to, żeby ten basen został odnowiony. Ten basen to jest taki miejsce, gdzie miały być przycumowane holowniki, lodołamacze, które w tym roku tutaj na Wiśle można było zobaczyć. W tej chwili ten port no panie stanie przyjąć, jedynie można tam kajakiem wpłynąć, jeszcze z boku tak się troszeczkę pomęczyć, można kajakiem wpłynąć, ale to jest taki jeden z pierwszych głównych celów, który był osiągnięty, to jest właśnie to porozumienie.
14: I właśnie tutaj zmierzamy do pytania, kiedy, co będziemy mogli zobaczyć, bo zawsze te nowe plany to są też nowe nadzieje mieszkańców, nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy, żeby tutaj też chętniej przyjeżdżać, odwiedzać. Więc kiedy pan tak życzeniowo, marzeniowo myśli, cokolwiek tutaj zobaczymy?
15: No kiedy? To takie jest pytanie, wie pani, do urzędników, bo te wszystkie pozwolenia prawne i budowlane, to trwa, to jest odsyłane z jednego urzędu do drugiego i to przy dobrych wiatrach tu wiślanych, myślę, że za 2-3 lata będzie już coś tak na 100% wiadomo.
14: Czy to jest główny cel, żeby przyciągnąć turystów, czy żeby w jakiś sposób na nowo mieszkańcy Bydgoszczy też odkryli ten Fordon, czy jedno i drugie?
15: No mieszkańcy Bydgoszczy odkrywają Fordon z różnych innych tutaj dziedzin historycznych i organizujemy tutaj festiwal Wisły nad Wisłą. Wiadomo, że Bydgoszcz leży na dwóch rzekach. Jesteśmy praktycznie od zawsze związani i z Brdą, i z Wisłą. Dużo właśnie, duże nasze te działania takie sprawiły, że mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli przyjeżdżać tutaj nad Wisłę i widzą tą królową rzek. Aczkolwiek my chcemy troszeczkę szerzej. My chcemy tutaj otworzyć po prostu na tą turystykę europejską, nie? Bo mieszkańcy Bydgoszczy przychodzą, choć przyjeżdżają jak najbardziej. Tutaj ich widać i się bardzo cieszymy, że ci mieszkańcy zauważają już tą Wisłę, ale tu trzeba troszeczkę więcej, tak? Tu trzeba naprawdę, jesteśmy w Europie i musimy tą Europę tutaj zaprosić, a mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić.
14: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten bydgoski port tutaj przyciągnął tych turystów z Europy.
15: Dziękujemy bardzo.
9: Powtórzę, bardziej konkretne informacje dotyczące budowy mariny w Starym Fordonie możemy poznać za 2-3 lata. Niestety nie prędzej, ale wierzę, że jak już marina będzie gotowa, to będzie wyjątkowo prężnie działać i wpłynie na rozwój wiślanej trasy rowerowej w naszym regionie.
10: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
9: Pora spojrzeć, co działo się na minionej sesji Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. W jej trakcie radni mieli okazję zapoznać się z raportem z działalności Okręgowej Inspekcji Pracy za 2025 rok. Z jego treści wybrać można sporo ciekawych informacji, a przedstawieniem raportu zajęła się pani Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, którą udało mi się zatrzymać jeszcze przed sesją.
16: Sprawozdanie oparte jest na działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiamy w nim wszystko, co tak naprawdę w tym 2025 roku robiliśmy, czyli przede wszystkim kontrole, tematy, które opracowaliśmy, ilości tych tematów, ilości kontroli, ale też ilości skarg, które rozpatrzyliśmy ze wskazaniem ich zasadności i niezasadności, ale też bardzo duża część poświęcona naszym działaniom promocyjno-prewencyjnym.
9: To dopytajmy, jak w liczbach dla Inspekcji Pracy wyglądał rok 2025?
16: No w liczbach w wielu aspektach wyglądał on troszeczkę gorzej niż rok ubiegły, w tym sensie, że chociażby jeżeli chodzi o ilość skarg, które rozpatrywaliśmy, znacząco rośnie w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Być może jest to efekt rosnącej świadomości ludzi, dostępu do przepisów i znajomości tych przepisów, ale rzeczywiście tak patrząc od 2023 roku, to każdego roku o kilkaset takich skarg rozpatrujemy więcej. To się przekłada też na ilość kontroli.
17: A na co pracownicy narzekają?
16: Przede wszystkim na niewypłacenie wynagrodzeń. To jest taki podstawowy temat, ale też stosunek pracy szeroko pojęty, czyli kwestie prawidłowości rozwiązania stosunku pracy. Tu jest najwięcej problemów, najwięcej takich niezrozumiałych aspektów, które docelowo kończą się nawet w sądach pracy. Jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, to tak analizując 3 lata, czyli 2023-2025, to ta tendencja jest może nierówna, ale nie ma tutaj jakichś bardzo dużych różnic. 88 wypadków wypadków w ubiegłym roku, kilka mniej rok wcześniej, a nieco ponad 100 w 2023 roku. Natomiast, proszę Państwa, każdy wypadek o jeden więcej, to jest źle, jakby na to nie patrzeć. Natomiast tendencja w naszym województwie rzeczywiście w granicach między 80 a 100 się utrzymuje. Jesteśmy właśnie świeżo po konferencji Wizja Zero, czyli zero wypadków. I tam między innymi główny inspektor pracy podkreślał, że żaden wypadek to nie jest przypadek. I z naszych analiz wynika, że najczęstszą przyczyną jest przyczyna ludzka, czyli jednak po stronie człowieka. Brak uwagi, często lekceważący stosunek do przepisów BHP, no to się najczęściej pojawia tutaj w naszych analizach.
9: A gdzie inspekcja ma najwięcej pracy? W Bydgoszczy? W Toruniu?
16: Całe województwo to jest ogrom pracy. Mamy zatrudnionych na koniec roku, mieliśmy zatrudnionych 77 inspektorów, więc biorąc pod uwagę wielkość województwa, a z danych GUS-u wynika, że mamy około 230 tysięcy podmiotów gospodarczych, więc matematyka tu jest prosta. Jest nas za mało podmiotów, do kontroli jest dużo.
9: Na sesji sejmiku raport za miniony rok, a także za pierwszy kwartał 2026 zaprezentował też Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Tu też mamy wiele ciekawych informacji.
18: Rynek pracy wygląda stabilnie, to znaczy w całej Polsce jest najsilniejszym rynkiem w Unii Europejskiej, ponieważ jak porównujemy badania według BL-u, to jesteśmy na najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że jakby tak samo się rozkłada sytuacja w każdym regionie albo u każdego pracodawcy. Dzisiaj ten rynek wysyła pewnego rodzaju sygnały niepokojące. Są to sygnały związane z grupowymi zwolnieniami, które występują. One się szczególnie koncentrują w niektórych powiatach, takich w powiecie inowrocławskim albo w Bydgoszczy, przy czym nie zawsze tak samo te procesy jakby negatywnie dotykają w tym samym stopniu pracowników, którzy podlegają zwolnieniom, ponieważ jeśli te zwolnienia się dzieją na obszarze takim jak Bydgoszcz, gdzie ta stopa bezrobocia jest bardzo malutka, to wiemy już, że pracownicy bardzo szybko i łatwo znajdują zatrudnienie i że pracodawcy chętnie od razu ich wychwytują. Natomiast oczywiście, jeśli takie zwolnienia są w mniejszych miejscowościach, pojawiają się wtedy pewnego rodzaju problemy, konieczność takiego większego wsparcia. Często ta praca jest, ale trzeba do niej kawałeczek dojechać. I na przykład to jest dla niektórych pracowników już problemem. A więc dzisiaj musimy przygotowywać również na zmianę, bo jest to taki efekt, taki sygnał pewnego rodzaju zmian na rynku pracy. To są takie pierwsze też sygnały ostrzegawcze. Najpierw pojawia się ostrożność wśród pracodawców z rekrutacjami i to obserwujemy, ponieważ ta liczba ofert pracy się zmniejszyła. Zarówno w urzędach pracy, jak i na tych portalach największych, które rekrutują. Ale na pewno nie jest to sytuacja jakiegoś załamania, czegoś, co jest jakby bardzo negatywnym elementem. Trzeba powiedzieć, że o sile rynku pracy świadczy też pewnego rodzaju adaptacyjność. A więc co się dzieje, jeśli w jednych miejscach, w jakichś konkretnych zakładach pracy pojawiają się na przykład przeniesienia produkcji poza czasami nawet Unię Europejską, to jak wtedy sobie radzą ludzie na tym rynku pracy i dzisiaj jeszcze nie można powiedzieć, żeby sobie źle radzili. Stopa bezrobocia w lutym wynosiła 8,3%. W skali Polski to jest 6,1%, ale ona może być troszeczkę myląca, jeśli też porównuje się z zeszłym rokiem, ponieważ zmieniła się ustawa i na przykład urzędom pracy trudniej jest wyrejestrowywać bezrobotnych. Kiedyś oni jakby w przypadku odmowy podjęcia pracy, braku kontaktu w przeciągu 30 dni byli wykreślani z tych rejestrów, natomiast dzisiaj taka możliwość już nie istnieje. Troszkę inne są zasady wyrejestrowania bezrobotnych i to między innymi wpływa na samą ich liczbę, jak również to, że doszły nowe grupy, tak jak na przykład rolnicy poniżej 2 hektarów przeliczeniowych, którzy mogą się rejestrować w Urzędzie Pracy, a więc te statystyki po części one są trudniejsze, dlatego że zmieniło się otoczenie prawne. I podobnie wygląda to, jeśli chodzi o liczbę miejsc zatrudnienia, ponieważ ona w PUP-ach bardzo gwałtownie wzrosła, ale zmienił się, został zniesiony tak zwany test rynku pracy, a więc część pracodawców, którzy chciała zatrudnić pracodawców z zagranicy, musiała najpierw jakby poszukać ich na lokalnym rynku. Teraz tego nie muszą w taki sposób wykonywać i to też wpłynęło na zmniejszenie tej liczby ofert pracy. Więc te statystyki, one się pogorszyły, ale trzeba wziąć poprawkę na zmianę ustawy, która dokonała się w połowie zeszłego roku. Jakąkolwiek pracę jest znaleźć łatwo, trudniej znaleźć pracę, która jest satysfakcjonująca i tutaj potrzeba jest po prostu dostosowywania swoich kompetencji, kwalifikacji do potrzeb właśnie pracodawców, uzupełniania ich na bieżąco. To jest rzecz, która jest najważniejsza i będzie na pewno dominować w najbliższych latach. Wiemy, jakie branże też potrzebują takich zmian, zmiany związane z technologią, automatyzacją, rozwojem sztucznej inteligencji. One często wymagają dołożenia pewnego rodzaju kompetencji do tego zestawu, które pracownicy posiadają, a więc jakby jest to ważne, żeby z tego korzystali.
9: Pomnę, mówi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A jak urząd reaguje na malejącą liczbę ofert pracy? Jakie działania zamierza podjąć, by było ich więcej?
18: Liczba ofert pracy w stosunku do ubiegłego roku na tych portalach, które największe agregują, to jest około 7% mniej rok do roku porównując, taką średnio 3-miesięczną. To jest też taki element, który w jakiś sposób się zmienia w czasie. Dzisiaj widzimy pewnego rodzaju odbicie. Oczywiście jest to związane też z pewną sezonowością rynku pracy. No, najważniejsze to jest właśnie to, żeby dać dostęp do dokwalifikowania się pracownikom, ponieważ dzisiaj często tym problemem głównym jest niedopasowanie tego, co poszukują pracodawcy i tego, jakie umiejętności, kwalifikacje mają pracownicy. No, na samą liczbę ofert to tutaj mamy mniejszy troszeczkę wpływ, natomiast możemy pomóc, że wtedy, kiedy są potrzeby firmy w określonych kwalifikacjach, to, że da się je uzupełnić i że po prostu znajdą tutaj takich pracowników. Trzeba powiedzieć, że działania trzeba wykonywać już od początku, czasami od szkoły średniej, ponieważ problemem rynku pracy jest też takie niedopasowanie, to znaczy niewłaściwe wybory już na poziomie uczniów szkoły podstawowej, średniej i takie wybory zawodowe czasami później się jakby przekładają na całą dłuższą ścieżkę zawodową tych ludzi.
9: Najmniejsze bezrobocie w województwie panuje obecnie w największych ośrodkach, to jest w Bydgoszczy i w Toruniu. Gorzej jest w mniejszych miejscowościach, tak? Stopa bezrobocia w powiatach takich jak Radziejowski, Lipnowski czy Włocławski to nawet kilkanaście procent.
10: Tydzień w Bydgoszczy.
9: No ale przecież nie samą pracą człowiek żyje, dlatego zapraszam teraz na spotkanie z Szymonem Stępczyńskim, a więc naszym specjalistą od wydarzeń kulturalnych.
10: Co jest grane w Bydgoszczy?
19: W tym tygodniu rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała bogaty program dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W rozkładzie jazdy znalazły się spotkania z gośćmi, warsztaty recyklingowe, wydarzenia muzyczne i filmowe, a także zajęcia organizowane w filiach osiedlowych, od warsztatów plastycznych po literackie bingo i gry inspirowane książkami. Finałem będzie Noc Muzeów z możliwością zwiedzenia zabytkowych Biblioteki Bernardyńskiej wraz z pokazami introligatorskimi, kiermaszem książek i prelekcjami o kryminalnej historii miasta. Do akcji włączył się również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ze spotkaniami autorskimi, prezentacjami, spacerami czy wydarzeniami typowo angażującymi lokalną społeczność. Szczegóły znajdą Państwo na stronach organizatorów i współuczestników. Całość potrwa do 16 maja. W tym tygodniu ruszyła także 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To największy festiwal filmowy w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 180 tysięcy widzów, co pokazuje, jak bardzo współczesny dokument przestał być niszową formą kina i stał się przestrzenią żywej debaty o świecie. Podczas tegorocznej edycji, mającej miejsce w kinie Orzeł, można spodziewać się nie tylko projekcji filmowych, ale także atmosfery charakterystycznej dla festiwali studyjnych, dyskusji po seansach, spotkań z publicznością i wspólnego oglądania kina, które często prowokuje do refleksji i rozmowy. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia oraz harmonogramy znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 17 maja. A w poniedziałek, 11 maja, Akademia Muzyczna zaprasza na projekt Akademo, czyli cykliczną formę debiutów młodych muzyków jazzowych związanych z bydgoską placówką. Podczas koncertu publiczność usłyszy autorskie kompozycje i jazzowe interpretacje przygotowane przez studentów. Tegoroczna 9. edycja odbędzie się na scenie letniej kampusu. Koncert odbywa się pod patronatem Bydgoszcz, miasto muzyki UNESCO. Spod skrzydeł Akademii Muzycznej na przyszły tydzień to nie wszystko. W piątek, 15 maja, miejsce mieć będzie recital kameralny organizowany w ramach festiwalu New Start – New Stars. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu. Wieczór tego dnia poświęcony będzie muzyce fortepianowej na cztery ręce. Wystąpią dwie wybitne postacie światowej pianistyki. Daikan Sen, laureat konkursu Chopinowskiego z 1980 roku oraz Ewa Pobłocka, ceniona za wyjątkową wrażliwość interpretacyjną i wieloletnią działalność pedagogiczną. W programie znalazły się utwory Mozarta, Schuberta, Ravela i Poulenca, od klasycznej elegancji po impresjonistyczne i dwudziestowieczne brzmienia. We wtorek, 12 maja w Operze Nowa zobaczymy La Serva Padrona, czyli służąca panią Giovanniego Battisty Pergolesiego, jedną z najsłynniejszych komicznych oper epoki baroku. To lekka, pełna humoru historia oparta na relacji sprytnej służącej i jej pana z wyrazistymi postaciami oraz efektownymi ariami. Dzieło Pergolesiego zasłynęło nie tylko muzyką, ale też tym, że wywołało w XVIII wieku głośną debatę o miejscu komedii w operze. Bydgoska realizacja w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego ma formę spektaklu immersyjnego. Muzycy orkiestry Opery Nowa zasiądą wśród publiczności, a widzowie znajdą się w samym centrum wydarzeń i będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w atmosferze przedstawienia. Inną propozycją operową na przyszły tydzień może być Faust Charlesa Gounoda. To jedna z najbardziej znanych dzieł operowych inspirowanych legendą o uczonym, który zawiera Pakt z Diabłem. Opera łączy romantyczną historię miłosną z tematami ambicji, pokusy, młodości i ceny, jaką płaci się za spełnienie własnych pragnień. W ramach ciekawostki dodam, że premiera tejże opery miała w Bydgoszczy miejsce ponad 65 lat temu i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem bydgoszczan. Fabryka Lloyda także nie próżnuje. W ramach inauguracji sezonu plenerowego w piątek 15 maja wystąpią zespół Lemon w wersji akustycznej z Igorem Herbutem na czele, a w sobotę scenę przejmą ich troje. Z pewnością skorzystają na tym studenci, którzy w tych dniach będą obchodzić swoje święto, czyli tegoroczne bydgoskie juwenalia, a koncerty w ich ramach odbywać się będą na placu przed Torbydem. Zwieńczeniem przyszłego tygodnia może być niedzielny aktywny poranek, czyli rekreacyjno-sportowa impreza skierowana do osób powyżej 60 roku życia, będąca kontynuacją ubiegłorocznego bydgoskiego biegu seniora. W programie przewidziano bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km. Na uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz poczęstunek. Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przy Torbydzie. Zapisy na to wydarzenie dostępne są do 15 maja.
9: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za uwagę. Oczywiście warto zostać z nami. Ja wracam za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
20: Radio Złote Przeboje.

0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nawak, kłaniam się i zapraszam. Całkiem sporo tematów przygotowałem na dziś. Będzie między innymi o planach związanych z budową kąpieliska nad Brdą, o tym, że Bydgoszcz jest krajowym liderem cyfryzacji, za co jesteśmy chwaleni przez samego ministra. Wyruszymy też na spacer po lesie, odwiedzimy osiedle Górzyskowo oraz przyjrzymy się ciekawym wydarzeniom malującym się na horyzoncie. Ach, spotkamy się też oczywiście z Beatą Korzeniowską. No to co, zaczynajmy, a rozpoczniemy od hucznego święta młodych.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Mówię oczywiście o juwenaliach. Na kilka dni miastem zawładną studenci. No oczywiście pompa jest zdecydowanie mniejsza niż dawniej, ale i tak dziać będzie się sporo i intensywnie. Atrakcje skierowane są tak właściwie do wszystkich chętnych, nie tylko do braci studenckiej. O szczegółach powie już teraz szanowne grono gości, a zacznę od powitania na antenie przedstawiciela władz miasta, wiceprezydenta Łukasza Krupy.
4: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wspólnie z przedstawicielami bydgoskich uczelni, samorządów studenckich, bydgoskich uczelni publicznych zapowiedzieć i zaprosić na juwenalia, miejskie juwenalia, które odbędą się już niedługo. Ja dzisiaj bardzo krótko tylko tytułem wstępu, bo bohaterami, gospodarzami są właśnie przedstawiciele samorządów studenckich uczelni bydgoskich, więc ja tylko powiem na początek tyle, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny w ramach porozumienia samorządów studenckich udaje się zrobić wspólne juwenalia. Przez wiele lat było bardzo dużo głosów w Bydgoszczy, że inne duże miasta mają juwenalia w przestrzeni miejskiej, takie wspólne uczelniane. My od kilku lat robimy to również z naszymi bydgoskimi uczelniami. Dziękuję za współpracę, dziękuję za partnerstwo, dziękuję za dojrzałość i za też przychylność rektorów, bo właśnie po raz kolejny juwenalia będą się odbywać. Oczywiście aktywności wiele, za chwilę studenci o nich opowiedzą. Ja tylko powiem, że zaczniemy 11 maja tradycyjnym przekazaniem przez prezydenta miasta Bydgoszczy kluczy do bram miasta i juwenaliowym pochodem, a cały ten tydzień juwenaliowy zakończy się koncertami 15-16 maja, które podobnie jak w zeszłym roku odbędą się przed budynkiem Torbydu. Miasto Bydgoszcz wspiera organizację tych juwenaliów zarówno finansowo, jak i organizacyjnie, także specjalnie dla studentów i nie tylko, bo tą część koncertową studenci dedykują wszystkim mieszkańcom i gościom naszego miasta, także zachęcamy wszystkich do udziału, nie tylko oczywiście studentów. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich uruchomimy specjalną linię autobusową, która będzie pomagać w tym, aby sprawnie i skutecznie i na czas dotrzeć przed Torbyt dedykowanym autobusem oznaczonym symboliczną literą J. Program naprawdę jest bardzo napięty i wiele będzie się działo zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i na uczelniach. Ja już dziś raz jeszcze serdecznie zapraszam, a studentom, samorządom studenckim i rektorom dziękuję za wspólną inicjatywę i za współpracę w organizacji bydgoskich juwenaliów miejskich. Dziękuję bardzo.
3: Przejdźmy do studentów, bo to oni są w trakcie juwenaliów najważniejsi. Za organizację atrakcji i spięcie programu odpowiada Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich, a mówi jej przewodnicząca Kleopatra Sadłowska, delegatka Kolegium Medicum UMK.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Witamy.
5: Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na nasze Juwenalia Bydgoskie 2026. Jest to nie tylko święto studentów, ale też wydarzenie dla mieszkańców. Chcielibyśmy podnosić obraz naszego miasta jako największego centrum akademickiego w regionie i też jak co roku stawiamy na różnorodność wydarzeń, nie tylko dni koncertowe, ale również wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowe na poszczególnych uczelniach, o czym powiedzą także inni przedstawiciele porozumienia. Z mojej strony chciałabym wszystkich studentów serdecznie zaprosić na nasz Scavenger Hunt, czyli grę miejską, w trakcie której poznacie lepiej ulicę Bydgoszczy, na nasz coroczny wieczór planszówkowy z pop quizem, gdzie będziemy się integrować. Pierwszy raz wydarzenie współorganizowane przez studentów English Division oraz studentów Polish Division, czyli White Coat Party Pregame, gdzie będziemy łamać lody między studentami z różnych krajów, po którym wspólnie pójdziemy na nasz tradycyjny bal fartuchowy, gdzie przekuwamy strach do białego fartucha, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście Juvenalia to nie tylko świetna impreza i atmosfera, ale również dziękujemy, serdecznie jesteśmy wdzięczni, że możemy przy organizacji tego wydarzenia współpracować zarówno z miastem, jak i ze służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych uczestników. I też z tego miejsca chciałabym ogłosić naszego kolejnego artystę, którym zostanie Kosma Król, czyli bardzo świeży głos sceny hip-hopowej, który gdzieś tam swoje brzmienie odkrywał na scenie freestyle'owej. Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję, że będziecie się Państwo i studenci z nami wspólnie świetnie bawić.
3: Już nieco wiemy, ale atrakcji będzie jeszcze więcej. Tu zapraszam do wysłuchania Livii Drzewowskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
1: Chciałabym Państwa zaprosić na grillu u Kazika, który również będzie w formie koncertowej. Także to jest lekka rozgrzewka przed naszymi dużymi juwenaliami. Będą oprócz oczywiście koncertów, są atrakcje różne oraz, jak sama nazwa mówi, grillowanie, gdzie smacznie w cudownej atmosferze wspólnie zjemy sobie wspólny posiłek. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia na całym tygodniu juwenaliowym, ponieważ ono dostaje niesamowite wspomnienia i na długie lata, jakże to pięknie w ogóle wspomaga i urozmaica studencką atmosferę.
3: Swoją cegiełkę do tegorocznych juwenaliów dołożyła też oczywiście Politechnika Bydgoska, a mówi przewodniczący tamtejszego samorządu studenckiego Szymon Byblewski.
6: Mogę śmiało powiedzieć, że już tradycyjnie organizujemy cały tydzień juwenaliowy. W poniedziałek po pochodzie tutaj w naszym korowodzie po mieście zapraszamy wieczorem wszystkich studentów na podchody nocne po naszym kampusie oraz terenach zielonych przy domach studenta. Jeśli chodzi o wtorek, to organizujemy Dzień Sportu razem z gigaplanszówkami. Wspólnie ze studentami przygotowaliśmy wersję XXL popularnych planszówek, takich jak Chińczyk czy Bingo. Także również zachęcamy do wzięcia udziału. W środę prowadzimy potyczki akademickie pod naszymi domami studenta. Można śmiało wziąć udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny czy tory przeszkód. W środę również mamy wspólne grillowanie. Także również zapraszamy wszystkich studentów. A jeśli chodzi o czwartek, to wszystkich zapraszamy na wspólne plecenie wianków na naszym boisku. No i oczywiście weekend to koncerty tutaj w mieście.
3: Koncerty oczywiście będą, będzie też bitwa kapel, o której więcej powie jej koordynator Filip Kosela z Akademii Muzycznej.
7: Jako przedstawiciel Akademii Muzycznej w tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy stacjonarnie bitwę kapel. Bitwa kapel jest to wydarzenie, które towarzyszy nam od początku juwenaliów. Polega ono na tym, że zgłaszają się do nas artyści z całego kraju, którzy nie są jeszcze aż tak rozpoznawalni w środowisku muzycznym, jak mogą być. Dlatego my wychodzimy naprzeciw nim i dajemy im szansę, żeby zaistnieli na dużej scenie. Przez to zdobędą większy rozgłos i rozwiną się artystycznie. W tym roku eksperymentalnie zrobiliśmy to stacjonarnie. Wyszło to świetnie. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, frekwencji na widowni, jak i takiej frekwencji zgłoszeń, które do nas napłynęło. A napłynęło naprawdę sporo. Zwycięzcy są nawet i z Poznania, jak i z Suwałk, więc naprawdę nie tylko ludzie z Bydgoszczy mają tutaj szansę zaistnieć na dużej scenie, jak i z całej Polski. Bardzo się cieszymy z tego wydarzenia, ponieważ rozgrzaliśmy publikę do naszych wspaniałych juwenaliów. Dziękuję bardzo.
3: Zapraszam jeszcze raz do wysłuchania Kleopatry Sadułowskiej. Jeśli interesują Was koncerty, to warto przygotować coś do pisania.
5: Dni koncertowe 15-16 maja. Bramki będziemy otwierali koło godziny 17. Na początek, na rozgrzanie publiczności, zagrają supporty, które właśnie wybieraliśmy w trakcie bitwy kapel. W tym roku zgłoszenia były naprawdę mocne, naprawdę wysoki poziom tych młodych artystów, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy i studenci Bydgoscy przyjmą ich bardzo ciepło. Natomiast na tegorocznych juwenaliach wystąpią m.in. Fukaj, Bledka, Białas, bracia Figo Fago, Calvi i Remi i, tak jak już dzisiaj wspominałam, dzisiaj ogłoszony artysta Kosma Król. I tak to będzie wyglądało. Na terenie oczywiście też można oczekiwać strefy gastronomicznej oraz naszej strefy Silent Disco, która w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużą frekwencją.
3: Silent Disco sam bardzo lubię i polecam każdemu. Zresztą na inne wydarzenia pewnie też się wybiorę. Powtórzę, główne atrakcje związane z juwenaliami bydgoskimi odbędą się 15 i 16 maja, ale część wydarzeń zaplanowano wcześniej. Wszystkim studentom życzę dobrej i bezpiecznej zabawy oraz udanej sesji, a ta, nie psując frajdy, coraz bliżej.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: To tyle o juwenaliach, a teraz zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Ciekawe, co przykuło jej uwagę tym razem.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
8: 134 tysiące złotych kary musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim w związku ze sprawą senatora Tomasza Lenca. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że lecznica nie zapewniła odpowiedniej opieki pacjentom, przyjmując poza kolejką syna polityka. Placówka może się od wyników kontroli odwołać. Zgoda jest, można więc budować. W parku centralnym powstanie miejskie kąpielisko. Nad Brdą, za halą Łuczniczka, powstanie zbiornik zasilany wodą z rzeki. Będą też pomosty, ścieżki spacerowe i plaża, mówi prezydent Rafał Bruski.
9: Jest to projekt prosty pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowy. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać.
8: Budowa będzie kosztować 24 miliony złotych. Na Plac Wolności po niemal 3 latach wróciły kwiaciarnie. Na razie bez kwiatów. To 5 stylowych, stalowych, przeszklonych konstrukcji. Trwa ich wykańczanie, podłączanie mediów oraz procedury odbiorowe, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta.
10: Wygląd tych pawilonów to jest wynik szerokich konsultacji i współpracy. To jest projekt rekomendowany przez Radę do Spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta.
8: Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, pawilony, podobnie jak cała inwestycja, mają być w pełni gotowe przed wakacjami. Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymało w końcu 300 milionów złotych z rządowej dotacji na rozbudowę i modernizację. Za ponad 500 milionów powstanie tam m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. Zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
11: Będą 2 oddziały onkologiczne, będzie nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie do wytwarzania cytostatyków. Wydaje mi się, że przyrost pacjentów kilkunastoprocentowy rok do roku wymaga tego, żeby Centrum Onkologii w Bydgoszczy się rozwijało.
8: Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Dużo o pieniądzach. Dzisiaj będzie też o pieniądzach dla ratowników, bo ci kujawsko-pomorscy ratownicy wodni otrzymają 1 000 000 złotych wsparcia. Podpisali już umowę z wojewodą. Budżet jest o 100% większy niż rok temu. Ratownicy wydadzą pieniądze przede wszystkim na bieżącą działalność, mówi Marcin Makowski, prezes WOPR w Lipnie.
12: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
8: A kujawsko-pomorski wojewoda zapowiedział, że w kolejnych latach budżet na wsparcie ratowników będzie jeszcze większy.
3: A ratownikom możemy, przypomnę, nieco pomóc. Samemu pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i odpoczywając rozsądnie, do czego zachęcam. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A za chwilę przyjrzymy się planom związanym z budową kąpieliska miejskiego. Tak, tak, w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Jednym z niewątpliwych atutów Bydgoszczy jest położenie nad Brdą. Miasto zbudowano nad rzeką, a dziś dbamy o to, by była ona czysta. No i jest. Na tyle, że można się w niej kąpać. Już niedługo będzie to bardziej wygodne i bezpieczne, bo wreszcie plany budowy plaży miejskiej stają się ciałem. Mamy nie tylko wyłonionego wykonawcę, ale też dopięte wszelkie formalności. Można zatem ruszać z budową. Kluczową decyzję, pozwolenie na budowę, wydał wojewoda Michał Sztybel, którego jako pierwszego zapraszam na antenę.
13: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałem powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robimy to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy czy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie jakoś czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwom miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest finansowany już przez obecny rząd, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Wtedy wręczano te czeki, ale te czeki, ze względu na to, że mogą mieć pozytywny skutek dla mieszkańców, obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem, wychodząc z pracy. Więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą proszę o dalszą współpracę.
9: Tak jest.
13: Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma. Gratuluję.
3: Prace ruszają, a oko na nie będzie mieć prezydent Rafał Bruski.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Witamy, witamy.
9: Nie jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam. Zapraszam, trochę ryzykując tym, że pogoda i nam pozwoli i oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć.
3: Ta inwestycja to odpowiedź na oczekiwania tak zwanej strony społecznej, kontynuuje prezydent.
9: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam, czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
3: No to poznajmy szczegóły dotyczące kąpieliska miejskiego.
9: Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku przeprowadzonego przetargu e-bud Przemysłówka będzie realizować ten projekt, już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem, tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję

0: zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie, takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak, żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani praktycznie od 1 czerwca. Po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy.
1: Co ważne, kąpielisko w parku centralnym będzie podzielone na strefy.
0: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 m kwadratowych tego kąpieliska. Także tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów. Nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
1: A co będzie najtrudniejsze przy realizacji tej inwestycji?
0: Najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i wybór firm specjalistycznych praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także, no wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy.
1: Prace przy budowie kąpieliska w parku centralnym prawdopodobnie uda zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami i za to też trzymam kciuki. Ale zapytajmy jeszcze, co z planami budowy kąpieliska w pobliżu Astorii, odpowiada prezydent Bruski.
2: To nie jest zarzucone i porzucone. Czekamy na dobre czasy finansowe i na to, kiedy w ramach priorytetów i potrzeb inwestycyjnych uznamy, że czas na zamiast dróg budować przykładowo nowych żłobków czy przedszkoli, zainwestujemy w tą strefę rekreacji czy wodną strefę przy Astorii, więc jest to cały czas aktualne. Miejsce czeka właśnie na ta sytuacja finansowa miasta, która jest dzisiaj dobra, ale tych potrzeb finansowych jest wiele i dlatego, że tak powiem, nie jest to temat zarzucony. No i zawsze jest taka możliwość, że może ktoś się pojawić, prywatny inwestor, z którym spróbujemy podpisać umowę i zrealizuje ten projekt, także jest to kwestia otwarta.
1: Przy okazji rozmowy o Brdzie warto dopytać też o postępy związane z rewitalizacją bulwaru.
2: Widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy, jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację, i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja związana czysto ze stykiem wody i lądu, to jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazaliśmy

0: co jest czyje. Tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania takowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi, zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny, to znaczy albo z kamienia, albo z faszyny. I takie rozmowy prowadzimy. Też prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale taka, gdzie my się jako miasto zobowiążemy, przygotujemy, będziemy przygotowywać projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
1: W sprawie bulwarów pewną uwagę techniczną ma jeszcze wojewoda Sztybel.
2: Przyczyn czysto zagrożenia powodziowego Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzenna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. I teraz gdyby było robione na przykład ukośne brzegi, to zabrany byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą, ponieważ tam mamy bardzo mało tego terenu, zaraz są prywatne jakby działki. O ile ja dobrze pamiętam, to od mostu jakby pomorskiego dalej ta sytuacja terenowa, ona miejscami jest jakby lepsza trochę i inaczej wygląda niż do mostu, gdzie te stosunki właścicielskie są takie, że po prostu nie byłoby gdzie zmieścić drogi rowerowej, gdyby to było według wytycznych Wód Polskich jakby ukośne nabrzeże.
1: Trzymam kciuki za pomyślną dalszą rewitalizację bulwarów, no i oczywiście za budowę kąpieliska. Przypomnę, mamy z niego skorzystać już w przyszłoroczne wakacje. A za chwilę kolejne tematy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Staw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już ponad 1 000 000 transakcji w całej Polsce, a wartość opłaconych należności przekroczyła 100 milionów złotych. Korzysta z niej przeszło 220 urzędów, a zasięg obejmuje ponad 10 milionów mieszkańców. W samej Bydgoszczy mieszkańcy wykonali dotąd niemal 50 tysięcy transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 miliona złotych. Wniosek? Jesteśmy krajowym liderem i prekursorem. Dlatego właśnie do nas przyjechał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, aby po pierwsze pogratulować, a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
4: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Sztybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
1: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Sztybel, który podkreśla, w życiu są pewne 4 cztery rzeczy.
5: Podatki, śmierć, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział. Elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg, czyli nie towarzyszący, równoległy z papierowym, czyli główny i podstawowy. 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie, zaledwie 20% spraw, które wynikają z prawa, które jeszcze cały czas jest zmieniane, doskonalane, czyli ten proces będzie cały czas się zwiększał tych elektronicznych dokumentów. To jesteśmy pierwsi, którzy jako główny, podstawowy obieg mają elektroniczny. Drugi wątek to cyberbezpieczny rząd. To są też wyzwania, to są też kwestia bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do kujawsko-pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
1: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
6: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli. I taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
1: Jak cyfryzacja, to Bydgoszcz rzec można, ale chwalmy się dalej. A zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego.
7: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenia, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło i wdrażane i udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że to nasze wspólne okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu mObywatel i typu Blik. I powiem szczerze, on był już zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy, może jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę docenimy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w mObywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można w Bydgoszczy leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
8: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam jako administratorowi jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach, więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa wcześniej, na przykład spodziewając się, że nie będzie zasięgu w miejscu, do którego się wybieracie, to na pewno ta mapa Państwu posłuży, tak jak kiedyś z mapą nasi rodzice chodzili jeszcze, tylko tą papierową, a my teraz jesteśmy już pokoleniem, które wybierając się do lasu, otwiera jednak mapę w telefonie. Mamy też także taką możliwość, jako użytkownicy, zgłosić administratorowi aplikacji wydarzenie, które jest zaplanowane i które jest zorganizowane przez zupełnie inny podmiot. Czasami z leśnikami, ale czasami zupełnie bez naszego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem, działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, za chwilę będę mieć dla Państwa garść ciekawych zaproszeń. Najpierw jednak zachęcam do odwiedzenia osiedla Górzyskowo. Tam trwa wielkie zastanawianie, czy warto wprowadzić ruch jednokierunkowy na kilku ulicach, a przy tym stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe? Można się na ten temat wypowiedzieć, bo trwają konsultacje społeczne. A więcej o nich powie Karolina Marcisz. Zapraszam.
9: Tylko do połowy maja mieszkańcy osiedla Górzyskowo mogą przekazywać swoje opinie i uwagi dotyczące planowanego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach. W tej sprawie trwają konsultacje społeczne, mówi Agnieszka Przybył, Urząd Miasta Bydgoszczy.
10: Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłaszania uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań.
9: Mieszkańcy mają zadecydować, czy wskazane drogi powinny zostać przekształcone w ulice jednokierunkowe. Pomysł został zgłoszony przez przedstawicieli Rady Osiedla Górzyskowo. Wstępne analizy wskazują, że ewentualne zmiany mogłyby przynieść kilka istotnych skutków dla organizacji ruchu na osiedlu. Według szacunków wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej pozwoliłyby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych o 10%, co oznacza dodatkowe 27 miejsc postojowych. Jednocześnie należy liczyć się z wydłużeniem trasy przejazdu dla części kierowców, zmianą sposobu włączania się do ruchu na głównych ulicach oraz koniecznością wyznaczenia kontraruchu dla rowerzystów. Co na ten temat sądzą mieszkańcy Górzyskowa? O opinię zapytaliśmy osoby mieszkające przy ulicy Gołębiej.
11: No na pewno tak, niech będzie ulica jednokierunkowa, ponieważ samochody są parkowane na jezdni i jest problem z przejazdem w jedną i drugą stronę.
12: Też chcę, żeby nie była jednokierunkowa, się nie sprzeciwiamy temu.
9: A dlaczego?
11: Dlatego, no wie pani, my na przykład my córka tu, mnie, tu mają obydwie samochody, wyjeżdżamy i tylko w lewo, a później gdzie? Później ani do kościoła, w lewo, ani nic nie można.
9: Czyli dookoła trzeba byłoby jeździć?
11: Tak, dookoła, za dużo tego, komplikacji. Także ja się nie zgadzam jako tutaj mieszkanka ulicy Gołębiej.
12: W żadnym wypadku, to utrudni jeszcze mieszkańcom źle zaprojektowanym i wykonanym ulicom.
9: A co jest złego w tym zaprojektowaniu tej ulicy?
12: Za wąskie są. Za wąskie.
9: Konsultacje potrwają do 15 maja. Można w nich wziąć udział, korzystając z drogi elektronicznej, wypełniając kartę konsultacyjną, którą znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.
1: W sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Teraz pora na kilka zaproszeń kulturalnych, a zaczniemy od tego, co do zaoferowania ma Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Dlaczego tak? Bo zbliża się Noc Muzeów, do której biblioteka radośnie dołącza. Co przygotowano na 16 maja? O tym powie Joanna Pawłowska z biblioteki.
13: Chcielibyśmy poinformować, że biblioteka dołączyła do niezapomnianej Nocy Muzeów. Europejska Noc Muzeów również w Bibliotece Głównej, Stary Rynek 24, a także naszej interligatorni przy ulicy Długiej 39. Kiedy? 16 maja od godziny 18 do godziny 24. Wraz z ponad 20 innymi bydgoskimi instytucjami kulturalnymi współtworzymy program pełen fascynujących atrakcji, które przeniosą Państwa świat sztuki, historii i kultury. Rozpoczynamy od zwiedzania Biblioteki Bernardynów, wejście od godziny 18, kolejne co godzinę wraz z Towarzystwem Mnichów i Muzyki Chórów Gregoriańskich. Będzie można również sprawdzić się w quizie filmowym z Bydgoszczą w tle. Pierwsze wejście o godziny 18, kolejne co 30 minut w pracowni regionalnej Biblioteki Głównej Stary Rynek 24. No i to właściwie nawiązując do obchodów roku ludzi filmu z Kujaw i Pomorza. Pracownia regionalna przygotowała w tym roku wyjątkową zabawę dla wszystkich odwiedzających bibliotekę podczas Nocy Muzeów. Zabierzemy Was na krótki spacer po mieście, podczas którego obejrzycie Bydgoszcz okiem kamery. Krótki quiz, w którym udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, ale dostarczy rozrywki i wiedzy o Bydgoszczy jako planie filmowym. Wygra ten, który odgadnie więcej miejsc, ale uwaga, w tym quizie nie ma przegranych. Zaprosimy również na pokaz introligatorski, właśnie tak jak wspominałam wcześniej o introligatorni WMBP. Pokaz introligatorski oraz zwiedzanie introligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych. Pierwsze wejście o godzinie 18.30, kolejne co godzinę. W sali wykładowej Biblioteki Głównej czekać będzie na Państwa przestrzeń, w której odbędą się niezwykłe warsztaty recyklingowe dla rodzin z dziećmi. Dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat zatytułowane Książka Tunelowa, przestrzenna forma opowieści. Na te warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne od 11 maja. Co więcej będzie można zobaczyć? Otóż będzie można zobaczyć wystawę zatytułowaną Stare, a jednak nowe. Zakupy antykwaryczne działu zbioru specjalnego w 2025 roku. Jest to wyjątkowa wystawa zbiorów zakupionych właśnie w 2025 roku podczas aukcji antykwarycznej, a także w bydgoskim antykwariacie naukowym. Zaprezentujemy utnikatowe medale, stare druki, historyczne mapy z okresu od XVI do XVIII wieku. Wśród nowych zbiorów ciekawostką będą wydawnictwa podziemnej pierwszej Solidarności z lat 1980-1981. Wystawa potrwa jedynie w czasie trwania Nocy Muzeum, więc zapraszamy serdecznie. Co jeszcze? Na strychu Biblioteki Głównej będzie czekała niezwykła atrakcja, która w latach poprzednich cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a mianowicie prelekcja Kryminalna Bydgoszcz w świetle artykułów prasy lokalnej. To będzie taki powrót do pierwszej odsłony spotkania prezentowanego w 2024 roku. Skupimy się na postaciach wampira z Zagłębia, władcy much, krakowskiego upiora czy skorpiona, morderców, którzy przez lata nie znikali z nagłówków gazet, a reportaże na ich temat do dziś budzą emocje. To prelekcję, dodam bardzo ważne, przeznaczoną tylko dla osób dorosłych, przygotowały pani Dorota Kowalczyk i pani Paulina Czerwińska. Będzie odbywała się o godzinie 20, natomiast o godzinie 22 zapraszamy na kolejną prelekcję Kryminalna Bydgoszcz 2.0 Nowe Sprawy. I tutaj będzie to druga odsłona cyklu poświęcona może mniej znanym, odnalezionym w archiwach sprawom z lokalnej prasy. Tym razem sięgniemy po historie, które nie pojawiły się podczas pierwszego spotkania. To propozycja dla tych, którzy chcą turystom zajrzeć głębiej w mroczniejsze karty przeszłości naszego miasta. Przypominam, spotkanie przeznaczone dla osób dorosłych. A co jeszcze? Otóż, proszę Państwa, jak zawsze cieszący się ogromnym zainteresowaniem kiermasz książek. Kiermasz książek używanych, taki powiedziałabym term, kiermasz taniej książki. Wydawnictwa różne, bo i popularno-naukowe, kryminały, romanse, biografie, poradniki, oczywiście też książki dla dzieci i młodzieży. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie w bardzo atrakcyjnej cenie. To będzie odbywało się przestrzeni na dole w Bibliotece Głównej Stary Rynek 22. Więc zapraszamy do nas na Europejską Noc Muzeów, a także zapraszamy do naszych partnerów, ponieważ na tym polega właśnie Noc Muzeów, żeby chodzić od jednej do drugiej instytucji. Można również zbierać pieczątki, które będą pozwalały Państwu wygrać w loterii nagrody instytucji, które biorą udział w Nocy Muzeów. Więc zapraszamy serdecznie. Jesteśmy otwarci do północy. Przypominam, 16 maja w sobotę Europejska Noc Muzeów w Bibliotece u Bełza.
1: Noc Muzeów to nie wszystko, bo biblioteka zachęca też do zainteresowania się tegoroczną odsłoną literobrazków, kontynuuje Joanna Pawłowska.
13: Biblioteka w tym roku ma bardzo miłą okazję do świętowania 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki, więc serdecznie na niego zapraszamy. Poczujcie moc literobrazków. Szykujcie się na prawdziwą literacką ucztę. Nasze Wielkie Święto Książki w Bydgoszczy obchodzimy swoje 15 urodziny. To jubileusz, który zmieni miasto w najbardziej bajkową krainę na mapie Polski. Czeka nas eksplozja kolorów, wyobraźni i uśmiechu. Kiedy? Od 18 do 23 maja. Gdzie? Biblioteka Główna, Stary Rynek 24 oraz Biblioteki Osiedlowe. Od Leśnego po Kapuściska, Błonie, Szweterowo, Przylesie i Stary Fordon. Co dla Was przygotowałem? O, to będzie maraton radości, którego nie zapomnicie. Warsztaty z artystami. Spotkacie twórców, którzy przylecą do Grodu nad Brdą specjalnie dla Was. Spektakle i zabawy, które rozbudzą wyobraźnię do granic możliwości. Kulminacja najważniejsza. Widzimy się w sobotę 25 maja w gmachu Biblioteki Głównej. To będzie urodzinowa feta w samym centrum miasta. Gigantyczna dawka energii, inspiracji i niebanalnej zabawy. Nie może Was zabraknąć na naszej 15. Czekamy na Was otwartymi ramionami i setkami pięknych historii do odkrycia. Szczegóły i program już wkrótce. Do zobaczenia w bibliotece. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową www.bibliotekabydgoszcz.pl. Zadanie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz przez miasto Bydgoszcz.
1: Więcej o ofercie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej przeczytacie oczywiście na jej stronie internetowej. A jeśli mało Wam zaproszeń, to zostańcie z nami, bo przed mikrofonem zasiada już Szymon Stępczyński. On z pewnością coś podpowie.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
14: W tym tygodniu ruszyła 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To największy festiwal filmowy w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 180 tysięcy widzów, co pokazuje, jak bardzo współczesny dokument przestał być niszową formą kina i stał się przestrzenią żywej debaty o świecie. Podczas tegorocznej edycji, mającej miejsce w kinie Orzeł, można spodziewać się nie tylko projekcji filmowych, ale także atmosfery charakterystycznej dla festiwali studyjnych, dyskusji po seansach, spotkań z publicznością i wspólnego oglądania kina, które często prowokuje do refleksji i rozmowy. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia oraz harmonogramy znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 17 maja. A w poniedziałek, 11 maja, Akademia Muzyczna zaprasza na projekt Akademo, czyli cykliczną formę debiutów młodych muzyków jazzowych związanych z bydgoską placówką. Podczas koncertu publiczność usłyszy autorskie kompozycje i jazzowe interpretacje przygotowane przez studentów. Tegoroczna 9. edycja odbędzie się na scenie letniej kampusu. Koncert odbywa się pod patronatem Bydgoszcz, miasto muzyki UNESCO. Spod skrzydeł Akademii Muzycznej na przyszły tydzień to nie wszystko. W piątek, 15 maja, miejsce mieć będzie recital kameralny organizowany w ramach festiwalu New Start, New Stars. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu. Wieczór tego dnia poświęcony będzie muzyce fortepianowej na cztery ręce. Wystąpią dwie wybitne postacie światowej pianistyki. Dai Kansen, laureat konkursu Chopinowskiego z 1980 roku oraz Ewa Pobłocka, ceniona za wyjątkową wrażliwość interpretacyjną i wieloletnią działalność pedagogiczną. W programie znalazły się utwory Mozarta, Schuberta, Ravela i Poulenca, od klasycznej elegancji po impresjonistyczne i dwudziestowieczne brzmienia. We wtorek, 12 maja w Operze Nowa zobaczymy La Serva Padrona, czyli służąca panią Giovanniego Battisty Pergolesiego, jedną z najsłynniejszych komicznych oper epoki baroku. To lekka, pełna humoru historia oparta na relacji sprytnej służącej i jej pana z wyrazistymi postaciami oraz efektownymi ariami. Dzieło Pergolesiego zasłynęło nie tylko muzyką, ale też tym, że wywołało w XVIII wieku głośną debatę o miejscu komedii w operze. Bydgoska realizacja w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego ma formę spektaklu imersyjnego. Muzycy orkiestry Opery Nowa zasiądą wśród publiczności, a widzowie znajdą się w samym centrum wydarzeń i będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w atmosferze przedstawienia. Inną propozycją operową na przyszły tydzień może być Faust Charlesa Gounoda. To jedna z najbardziej znanych dzieł operowych inspirowanych legendą o uczonym, który zawiera Pakt z Diabłem. Opera łączy romantyczną historię miłosną z tematami ambicji, pokusy, młodości i ceny, jaką płaci się za spełnienie własnych pragnień. W ramach ciekawostki dodam, że premiera tejże opery miała w Bydgoszczy miejsce ponad 65 lat temu i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem bydgoszczan. Fabryka Lloyda także nie próżnuje. W ramach inauguracji sezonu plenerowego w piątek 15 maja wystąpią zespół Lemon w wersji akustycznej z Igorem Herbutem na czele, a w sobotę scenę przejmą ich troje. Z pewnością skorzystają na tym studenci, którzy w tych dniach będą obchodzić swoje święto, czyli tegoroczne bydgoskie juwenalia, a koncerty w ich ramach odbywać się będą na placu przed Torbydem. Zwieńczeniem przyszłego tygodnia może być niedzielny aktywny poranek, czyli rekreacyjno-sportowa impreza skierowana do osób powyżej 60 roku życia, będąca kontynuacją ubiegłorocznego bydgoskiego biegu seniora. W programie przewidziano bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km. Na uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz poczęstunek. Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przy Torbydzie. Zapisy na to wydarzenie dostępne są do 15 maja.
1: I tymi ciekawymi zaproszeniami prosto od Szymona Stępczyńskiego dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spaceru po Bydgoszczy. Warto zostać z nami, a ze mną usłyszycie się oczywiście za tydzień. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Gustaw Nowak. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
7: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
8: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
7: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
9: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
10: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
7: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami, pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Wojtka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dwie godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
4: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w...

0: 8:29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Dzień dobry, weekend.
6: Dzień dobry.
5: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie. Bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej. Także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepło niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
2: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
3: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
4: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
2: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też w zachodniopomorskim, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne.

Phil Collins w Radiu Złoty Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz, 10 po 9.

0: piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 10. CC Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, niehandlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 złote. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree, live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zaprasza.

Liquido Narkotik w Radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku Kraftwerk The Model.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
18: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: jesteśmy jedni.
1: Kult w radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas
2: tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi

Czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, it's a syn, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: rozpakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i z zagranicy.
10: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico, wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
11: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21.
12: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
9: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
9: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka. to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers. O słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Action Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: I to jest program, w którym wracają wspomnienia nasze, związane z piosenkami Bajmu, ale też osobiste wspomnienia autorki, Beaty. Za chwilę zagramy Co mi panie dasz, kolejną piosenkę, do której napisałaś tekst.
2: Ale napisałam muzykę.
3: Chwalę. Wszechstronnie zdolna prowadząca w Radiu Złote Przeboje Beata Kozidrak. Piosenka, która, jak wiele twoich, jak się okazało, w czasie COVID-u, w czasie pandemii nabrała zupełnie nowego znaczenia i mocy.
2: To była piosenka również nagrana w trudnych czasach, ale przez cały ten okres późniejszy, w 90-tych latach i 2000-tych, kiedy graliśmy Co mi panie dasz, ona po prostu, jakby każde pokolenie się utożsamiało z tym tekstem. Mhm. Wiesz, bez względu na sytuację polityczną. W różnych momentach naszego życia możemy sobie zaśpiewać Co mi panie dasz w ten niepewny czas, jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość.
3: Każde kolejne pokolenie ma właściwie te same problemy. Stoi gdzieś na granicy z taką niepewnością.
2: Ci ludzie wracają do moich piosenek, bo tam jest dużo prawdy. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co może was, moi kochani, spotkać. Ale są utwory, i to myślę, po to również są stworzeni artyści, żeby nam przekazywali taką nić nadziei, wiesz. Nie znam odpowiedzi, nie wiem, co się będzie działo, ale daje ci siłę, żebyś mógł z tym walczyć. Tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o stan medyczny, powiedzmy. Tak.

0: i nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy, prawda? Straszono nas, straszono. To był trudny czas dla młodych ludzi, bo nie byli nagle w innym świecie totalnie, nastąpiły zupełnie rewolucyjne jakby sytuacje i ktoś musiał zaśpiewać tę czy inną piosenkę, tak, żeby nam było raźniej. W takich momentach, powiedzmy, trudnych dla nas wszystkich, z tymi piosenkami moimi, czuję się taką wieszczką, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, kimś ważnym.
1: Czuję się zobowiązany, żeby poprosić naszą nową prowadzącą o zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
0: Moi kochani, w Radiu Złote Przeboje wielki hit, bajmy oczywiście cudowny pod tytułem Co mi, panie, dasz?

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzę wyraźnie. Widzę ostro. Widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy. Bałtycka 64. Sprawdź. Największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy. Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest czas na fantastyczne wspomnienia, także te z naszych ulubionych lat 80. Za chwilę zagramy piosenkę Diament i Sól. I ona dała ci pierwsze zwycięstwo w zagranicznym festiwalu, prawda? W szwedzkim Karlshamn.
2: Bez bajmu, tak, tak. Z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już byłam rozpoznawalną wokalistką. I dostałam nagrodę.
1: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
2: Dobrze. Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam... Nie, diamenty nie, ale...
1: Ale złoto było prawdziwe?
2: Prawdziwe.
1: Ja.
2: I tu kolczyki, nareszcie tak. Pierwsza taka babska, powiedzmy, nagroda.
1: Ale cudownie.
2: Ale miła przygoda.
1: Ale to była połowa lat 80. No i ta Szwecja niby na północ, ale jednak zachód. Jak ci się tam podobało?
2: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś chłodny ten kraj. Chociaż przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
1: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
2: Tak.
1: Kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
2: No troszkę, rzeczywiście.
1: Co to była za gwiazda?
2: To była Bonnie Tyler.
1: A czemu się wkurzyła?
2: Dlatego, że publiczność, ja śpiewam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
1: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zapowiedziała.
2: No i znowu byłam krnąbrna.
1: No właśnie.
2: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diament i Sól.
3: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu drogów.

największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleńskim. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła. Piotr Jaworski, ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii, kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka. Cudownie. I dzięki tym ludziom też tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, no, dla mojej twórczości.
1: Pewnie z dumą, pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. I nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, tak chyba myślę. Od początku
1: bardzo
2: się żona.
1: Skoro
2: tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek. Ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, jak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zajął to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, no w super. Różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
15: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
16: Ach, co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale. Widziałem cię też niedawno na scenie. Kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia. Nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane. Wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak.
2: To pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni. Ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, młodzian, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
6: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
7: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
5: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
8: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
8: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
8: Mam nadzieję, że około 70%.
5: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmią te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Od 82 roku na muzycznej scenie. No i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach. A mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

0: To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean, a do tych największych numerów powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96,95 za litr.
11: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
13: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
11: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
14: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
11: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
11: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kukulskiej?
1: No po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznawam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kukulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Widzę wyraźnie, widzę ostro, widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy, Bałtycka 64. Sprawdź największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy, Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze, no i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja Ibrygowicz niebawem na teraz na dobry początek Foreigner.

raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregović, Prawy Dolowego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: Tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to fajnie Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
15: I to razem.
16: Przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie.
14: Spróbować w czekolady.
16: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
23: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Och, ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w Łebie albo w Ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: dzień
0: cię.
1: Dzień dobry, ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a Wojtek Babiarczyk. Przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Dżem, no i Czerwony jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

Ktoś kiedyś zapytałby mnie o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Reklama.
11: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
13: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
14: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
13: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, dzień dobry. 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Ego i Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzyki, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, między innymi T.T.O. znana z singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

yeah. W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim, to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

Złote przeboje Monik Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
4: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zbliżające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
3: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
5: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
6: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
3: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba, że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelotne napady deszczu oraz burze. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: Byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: jazda, jest to takie, jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Tak, na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki, no, sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Reklama.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego. Kawałek Nie pokonasz miłości. Nie

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla Was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: W szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakiś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi, dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem, opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy taki, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce. On nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej. Enigma.

0: I nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Całkiem sporo tematów przygotowałem na dziś. Będzie między innymi o planach związanych z budową kąpieliska nad Brdą, o tym, że Bydgoszcz jest krajowym liderem cyfryzacji, za co jesteśmy chwaleni przez samego ministra. Wyruszymy też na spacer po lesie, odwiedzimy osiedle Górzyskowo oraz przyjrzymy się ciekawym wydarzeniom malującym się na horyzoncie. Ach, spotkamy się też oczywiście z Beatą Korzeniowską. No to co, zaczynajmy, a rozpoczniemy od hucznego święta młodych.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Mówię oczywiście o juwenaliach. Na kilka dni miastem zawładną studenci. No oczywiście pompa jest zdecydowanie mniejsza niż dawniej, ale i tak dziać będzie się sporo i intensywnie. Atrakcje skierowane są tak właściwie do wszystkich chętnych, nie tylko do braci studenckiej. O szczegółach powie już teraz szanowne grono gości, a zacznę od powitania na antenie przedstawiciela władz miasta, wiceprezydenta Łukasza Krupy.
7: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wspólnie z przedstawicielami bydgoskich uczelni, samorządów studenckich, bydgoskich uczelni publicznych zapowiedzieć i zaprosić na juwenalia, miejskie juwenalia, które odbędą się już niedługo. Ja dzisiaj bardzo krótko tylko tytułem wstępu, bo bohaterami, gospodarzami są właśnie przedstawiciele samorządów studenckich uczelni bydgoskich, więc ja tylko powiem na początek tyle, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny w ramach porozumienia samorządów studenckich udaje się zrobić wspólne juwenalia. Przez wiele lat było bardzo dużo głosów w Bydgoszczy, że inne duże miasta mają juwenalia w przestrzeni miejskiej, takie wspólne uczelniane. My od kilku lat robimy to również z naszymi bydgoskimi uczelniami. Dziękuję za współpracę, dziękuję za partnerstwo, dziękuję za dojrzałość i za też przychylność rektorów, bo właśnie po raz kolejny juwenalia będą się odbywać. Oczywiście aktywności wiele, za chwilę studenci o nich opowiedzą. Ja tylko powiem, że zaczniemy 11 maja tradycyjnym przekazaniem przez prezydenta miasta Bydgoszczy kluczy do bram miasta i juwenaliowym pochodem, a cały ten tydzień juwenaliowy zakończy się koncertami 15-16 maja, które podobnie jak w zeszłym roku odbędą się przed budynkiem Torbydu. Miasto Bydgoszcz wspiera organizację tych juwenaliów zarówno finansowo, jak i organizacyjnie, także specjalnie dla studentów i nie tylko, bo tą część koncertową studenci dedykują wszystkim mieszkańcom i gościom naszego miasta, także zachęcamy wszystkich do udziału, nie tylko oczywiście studentów. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich uruchomimy specjalną linię autobusową, która będzie pomagać w tym, aby sprawnie i skutecznie i na czas dotrzeć przed Torbyt, dedykowanym autobusem oznaczonym symboliczną literą J. Program naprawdę jest bardzo napięty i wiele będzie się działo, zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i na uczelniach. Ja już dziś raz jeszcze serdecznie zapraszam, a studentom, samorządom studenckim i rektorom dziękuję za wspólną inicjatywę i za współpracę w organizacji bydgoskich juwenaliów miejskich. Dziękuję bardzo.
6: Przejdźmy do studentów, bo to oni są w trakcie juwenaliów najważniejsi. Za organizację atrakcji i spięcie programu odpowiada Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich, a mówi jej przewodnicząca Kleopatra Sadłowska, delegatka Kolegium Medicum UMK.
8: Dzień dobry Państwu.
6: Witamy.
8: Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na nasze Juwenalia Bydgoskie 2026. Jest to nie tylko święto studentów, ale też wydarzenie dla mieszkańców. Chcielibyśmy podnosić obraz naszego miasta jako największego centrum akademickiego w regionie i też jak co roku stawiamy na różnorodność wydarzeń, nie tylko dni koncertowe, ale również wydarzenia kulturalne, muzyczne i sportowe na poszczególnych uczelniach, o czym powiedzą także inni przedstawiciele porozumienia. Z mojej strony chciałabym wszystkich studentów serdecznie zaprosić na nasz Scavenger Hunt, czyli grę miejską, w trakcie której poznacie lepiej ulicę Bydgoszczy, na nasz coroczny wieczór planszówkowy z pop quizem, gdzie będziemy się integrować. Pierwszy raz wydarzenie współorganizowane przez studentów English Division oraz studentów Polish Division, czyli White Coat Party Pregame, gdzie będziemy łamać lody między studentami z różnych krajów, po którym wspólnie pójdziemy na nasz tradycyjny bal fartuchowy, gdzie przekuwamy strach do białego fartucha, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście Juwenalia to nie tylko świetna impreza i atmosfera, ale również dziękujemy, serdecznie jesteśmy wdzięczni, że możemy przy organizacji tego wydarzenia współpracować zarówno z miastem, jak i ze służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych uczestników. I też z tego miejsca chciałabym ogłosić naszego kolejnego artystę, którym zostanie Kosma Król, czyli bardzo świeży głos sceny hip-hopowej, który gdzieś tam swoje brzmienie odkrywał na scenie freestyle'owej. Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję, że będziecie się Państwo i studenci z nami wspólnie świetnie bawić.
6: Już nieco wiemy, ale atrakcji będzie jeszcze więcej. Tu zapraszam do wysłuchania Livii Drzewowskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
9: Chciałabym Państwa zaprosić na grill u Kazika, który również będzie w formie koncertowej, także to jest lekka rozgrzewka przed naszymi dużymi juwenaliami. Będą oprócz oczywiście koncertów, są atrakcje różne oraz, jak sama nazwa mówi, grillowanie, gdzie smacznie w cudownej atmosferze wspólnie zjemy sobie wspólny posiłek. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia na całym tygodniu juwenaliowym, ponieważ ono dostanie niesamowite wspomnienia i na długie lata, jakże to pięknie w ogóle wspomaga i urozmaica studencką atmosferę.
6: Swoją cegiełkę do tegorocznych juwenaliów dołożyła też oczywiście Politechnika Bydgoska, a mówi przewodniczący tamtejszego samorządu studenckiego Szymon Byblewski.
10: Mogę śmiało powiedzieć, że już tradycyjnie organizujemy cały tydzień juwenaliowy. W poniedziałek po pochodzie tutaj w naszym korowodzie po mieście zapraszamy wieczorem wszystkich studentów na podchody nocne po naszym kampusie oraz terenach zielonych przy domach studenta. A jeśli chodzi o wtorek, to organizujemy Dzień Sportu razem z gigaplanszówkami. Wspólnie ze studentami przygotowaliśmy wersję XXL popularnych planszówek, takich jak Chińczyk czy Bingo. Także również zachęcamy do wzięcia udziału. A w środę prowadzimy potyczki akademickie pod naszymi domami studenta. Można śmiało wziąć udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny czy tory przeszkód. W środę również mamy wspólne grillowanie. Także również zapraszamy wszystkich studentów. A jeśli chodzi o czwartek, to wszystkich zapraszamy na wspólne plecenie wianków na naszym boisku. No i oczywiście weekend to koncerty tutaj w mieście.
6: Koncerty oczywiście będą. Będzie też bitwa kapel, o której więcej powie jej koordynator Filip Kosela z Akademii Muzycznej.
11: Jako przedstawiciel Akademii Muzycznej w tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy stacjonarnie bitwę Kapel. Widwo Kapel jest to wydarzenie, które towarzyszy nam od początku juwenaliów. Polega ono na tym, że zgłaszają się do nas artyści z całego kraju, którzy nie są jeszcze aż tak rozpoznawalni w środowisku muzycznym, jak mogą być. Dlatego my wychodzimy naprzeciw nim i dajemy im szansę, żeby zaistnieli na dużej scenie. Przez to zdobędą większy rozgłos i rozwiną się artystycznie. W tym roku eksperymentalnie zrobiliśmy to stacjonarnie. Wyszło to świetnie, naprawdę. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji na widowni, jak i takiej frekwencji zgłoszeń, które do nas napłynęło. A napłynęło naprawdę sporo. Zwycięzcy są nawet i z Poznania, jak i z Suwałk, więc naprawdę nie tylko ludzie z Bydgoszczy mają tutaj szansę zaistnieć na dużej scenie, jak i z całej Polski. Bardzo się cieszymy z tego wydarzenia, ponieważ rozgrzaliśmy publikę do naszych wspaniałych juwenaliów. Dziękuję bardzo.
6: Zapraszam jeszcze raz do wysłuchania Kleopatry Sadułowskiej. Jeśli interesują Was koncerty, to warto przygotować coś do pisania.
9: Dni koncertowe 15-16 maja. Bramki będziemy otwierali koło godziny 17. Na początek, na rozgrzanie publiczności, zagrają supporty, które właśnie wybieraliśmy w trakcie Bitwy Kapel. W tym roku zgłoszenia były naprawdę mocne, naprawdę wysoki poziom tych młodych artystów, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy i studenci bydgoscy przyjmą ich bardzo ciepło. Natomiast na tegorocznych juwenaliach wystąpią m.in. Fukaj, Bledka, Białas, Bracia Figo Fago, Calvi i Remi i, tak jak już dzisiaj wspominałam, dzisiaj ogłoszony artysta Kosma Król. I tak to będzie wyglądało. Na terenie oczywiście też można oczekiwać strefy gastronomicznej oraz naszej strefy Silent Disco, która w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużą frekwencją.
6: Silent Disco sam bardzo lubię i polecam każdemu. Zresztą na inne wydarzenia pewnie też się wybiorę. Powtórzę, główne atrakcje związane z juwenaliami bydgoskimi odbędą się 15 i 16 maja, ale część wydarzeń zaplanowano wcześniej. Wszystkim studentom życzę dobrej i bezpiecznej zabawy oraz udanej sesji, a ta, nie psując frajdy, coraz bliżej.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
6: To tyle o juwenaliach, a teraz zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Ciekawe, co przykuło jej uwagę tym razem.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
12: 134 tysiące złotych kary musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim w związku ze sprawą senatora Tomasza Lenca. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że lecznica nie zapewniła odpowiedniej opieki pacjentom, przyjmując poza kolejką syna polityka. Placówka może się od wyników kontroli odwołać. Zgoda jest, można więc budować. W Parku Centralnym powstanie miejskie kąpielisko. Nad Brdą, za halą Łuczniczka, powstanie zbiornik zasilany wodą z rzeki. Będą też pomosty, ścieżki spacerowe i plaża, mówi prezydent Rafał Bruski.
13: Jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać.
12: Budowa będzie kosztować 24 miliony złotych. Na Plac Wolności po niemal 3 latach wróciły kwiaciarnie. Na razie bez kwiatów. To 5 stylowych, stalowych, przeszklonych konstrukcji. Trwa ich wykańczanie, podłączanie mediów oraz procedury odbiorowe, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta.
14: Wygląd tych pawilonów to jest wynik szerokich konsultacji i współpracy. To jest projekt rekomendowany przez Radę do Spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta.
12: Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, pawilony, podobnie jak cała inwestycja, mają być w pełni gotowe przed wakacjami. Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymało w końcu 300 milionów złotych z rządowej dotacji na rozbudowę i modernizację. Za ponad 500 milionów powstanie tam m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. Zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
15: Będą 2 oddziały onkologiczne, będzie nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie do wytwarzania cytostatyków. Wydaje mi się, że przyrost pacjentów kilkunastoprocentowy rok do roku wymaga tego, żeby Centrum Onkologii w Bydgoszczy się rozwijało.
12: Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Dużo o pieniądzach. Dzisiaj będzie też o pieniądzach dla ratowników, bo ci kujawsko wielkopomorscy. Ratownicy wodni otrzymają 1 000 000 zł wsparcia. Podpisali już umowę z wojewodą. Budżet jest o 100% większy niż rok temu. Ratownicy wydadzą pieniądze przede wszystkim na bieżącą działalność, mówi Marcin Makowski, prezes WOPR w Lipnie.
16: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
12: A kujawsko-pomorski wojewoda zapowiedział, że w kolejnych latach budżet na wsparcie ratowników będzie jeszcze większy.
6: A ratownikom możemy, przypomnę, nieco pomóc. Samemu pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i odpoczywając rozsądnie, do czego zachęcam. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A za chwilę przyjrzymy się planom związanym z budową kąpieliska miejskiego. Tak, tak, w Bydgoszczy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Jednym z niewątpliwych atutów Bydgoszczy jest położenie nad Brdą. Miasto zbudowano nad rzeką, a dziś dbamy o to, by była ona czysta. No i jest. Na tyle, że można się w niej kąpać. Już niedługo będzie to bardziej wygodne i bezpieczne, bo wreszcie plany budowy plaży miejskiej stają się ciałem. Mamy nie tylko wyłonionego wykonawcę, ale też dopięte wszelkie formalności. Można zatem ruszać z budową. Kluczową decyzję, pozwolenie na budowę, wydał wojewoda Michał Sztybel, którego jako pierwszego zapraszam na antenę.
17: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałbym powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robiłem to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy czy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie jakoś czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwo miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest sfinansowany już przez obecny rząd, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Wtedy wręczano te czeki, ale te czeki, ze względu na to, że mogą mieć pozytywny skutek dla mieszkańców, obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem, wychodząc z pracy. Więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą proszę o dalszą współpracę.
18: Tak jest.
17: Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma. Gratuluję.
6: Prace ruszają, a oko na nie będzie mieć prezydent Rafał Bruski.
19: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
6: Witamy, witamy.
19: Jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe, środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacja jej prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując tym, że pogoda i nam pozwoli. I oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć.
6: Ta inwestycja to odpowiedź na oczekiwania tak zwanej strony społecznej, kontynuuje prezydent.
19: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
6: No to poznajmy szczegóły dotyczące kąpieliska miejskiego.
19: Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku przeprowadzonego przetargu E-Bud Przemysłówka będzie realizować ten projekt. Już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem. Tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy no, kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji, panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi.
6: Ile potrwa budowa kąpieliska i jak będzie ona przebiegać? O to dopytajmy Zbigniewa Litkowskiego z firmy Elbud.
18: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od 1 czerwca i w tym roku w zasadzie mamy w planach do wykonania całe roboty konstrukcyjne, instalacyjne, kanalizacje, wodociągi, podbudowy, pod ścieżki, chodniki, tak żeby na przyszły rok praktycznie nam zostało zagospodarowanie terenu w nasadzenia, w zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie, takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak, żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani praktycznie od 1 czerwca. Po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy.
6: Co ważne, kąpielisko w parku centralnym będzie podzielone na strefy.
18: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania w każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 metrów kwadratowych tego kąpieliska, także tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów, nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
6: A co będzie najtrudniejsze przy realizacji tej inwestycji?
18: Najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także, no wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy.
6: Prace przy budowie kąpieliska w Parku Centralnym prawdopodobnie uda zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami i za to też trzymam kciuki. Ale zapytajmy jeszcze, co z planami budowy kąpieliska w pobliżu Astorii, odpowiada prezydent Bruski.
19: To nie jest zarzucone i porzucone. Czekamy na dobre czasy finansowe i na to, kiedy w ramach priorytetów potrzeb inwestycyjnych uznamy, że czas na zamiast dróg budować przykładowo nowych żłobków czy przedszkoli, zainwestujemy w tą strefę rekreacji czy wodną strefę przy Astorii, więc jest to cały czas aktualne. Miejsce czeka właśnie na ta sytuacja finansowa miasta, która jest dzisiaj dobra, ale tych potrzeb finansowych jest wiele i dlatego, że tak powiem, nie jest to temat zarzucony. No i zawsze jest taka możliwość, że może ktoś się pojawić, prywatny inwestor, z którym spróbujemy podpisać umowę i zrealizuje ten projekt, także jest to kwestia otwarta.
6: Przy okazji rozmowy o Brdzie warto dopytać też o postępy związane z rewitalizacją bulwaru.
19: Widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy. Jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację, i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja związana czysto ze stykiem wody i lądu, to jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazując, co jest czyje. Tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania atakowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi, zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny, to znaczy albo z kamienia, albo z faszyny. I takie rozmowy prowadzimy. Też prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale taka, gdzie my się jako miasto zobowiążemy, będziemy przygotowywać projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
6: W sprawie bulwarów pewną uwagę techniczną ma jeszcze wojewoda Sztybel.
10: Przyczyn czysto zagrożenia powodziowego Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzenna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. Teraz gdyby było robione na przykład ukośne brzegi, to zabrane byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą, ponieważ tam mamy bardzo mało tego terenu, zaraz są prywatne jakby działki. O ile ja dobrze pamiętam, to od mostu jakby pomorskiego dalej ta sytuacja terenowa, ona miejscami jest jakby lepsza trochę i inaczej wygląda niż do mostu, gdzie te stosunki właścicielskie są takie, że po prostu nie byłoby gdzie zmieścić drogi rowerowej, gdyby to było według wytycznych Wód Polskich jakby ukośne nabrzeże.
6: Trzymam kciuki za pomyślną dalszą rewitalizację bulwarów, no i oczywiście za budowę kąpieliska. Przypomnę, mamy z niego skorzystać już w przyszłoroczne wakacje. A za chwilę kolejne tematy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Staw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już

0: a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
1: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Szczybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Sztybel, który podkreśla, w życiu są pewne cztery rzeczy.
2: Podatki, śmierci, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział. Elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg, czyli nie towarzyszący, równoległy z papierowym, czyli główny i podstawowy. 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie, zaledwie 20% spraw, które wynikają z prawa, które jeszcze cały czas jest zmieniane, doskonalane, czyli ten proces będzie cały czas się zwiększał tych elektronicznych dokumentów. To jesteśmy pierwsi, którzy jako główny, podstawowy obieg mają elektroniczny. Drugi wątek to cyberbezpieczny rząd. To są też wyzwania, to są też kwestia bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do kujawsko-pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
3: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli i taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjemna.

0: przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
1: Jak cyfryzacja, to Bydgoszcz rzec można, ale chwalmy się dalej. A zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego.
2: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenie, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim i dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło i wdrażane i udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że ten nasz wspólny okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu mObywatel i typu Blik. I powiem szczerze, on był zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy, może jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę doceńmy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w mObywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można w Bydgoszczy leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podaję podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam jako administratorowi jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach. Więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa wcześniej, na przykład spodziewając się, że nie będzie zasięgu w miejscu, do którego się wybieracie, to na pewno ta mapa Państwu posłuży, tak jak kiedyś z mapą nasi rodzice chodzili jeszcze, tylko tą papierową, a my teraz jesteśmy już pokoleniem, które wybierając się do lasu, otwiera jednak mapę w telefonie. Mamy także taką możliwość, jako użytkownicy, zgłosić administratorowi aplikacji wydarzenie, które jest zaplanowane i które jest zorganizowane przez zupełnie inny podmiot. Czasami z leśnikami, ale czasami zupełnie bez naszego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem, działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, za chwilę będę mieć dla Państwa garść ciekawych zaproszeń. Najpierw jednak zachęcam do odwiedzenia osiedla Górzyskowo. Tam trwa wielkie zastanawianie, czy warto wprowadzić ruch jednokierunkowy na kilku ulicach, a przy tym stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe? Można się na ten temat wypowiedzieć, bo trwają konsultacje społeczne. A więcej o nich powie Karolina Marcisz. Zapraszam.
5: Tylko do połowy maja mieszkańcy osiedla Górzyskowo mogą przekazywać swoje opinie i uwagi dotyczące planowanego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach. W tej sprawie trwają konsultacje społeczne, mówi Agnieszka Przybył, Urząd Miasta Bydgoszczy.
6: Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłaszania uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań.
5: Mieszkańcy mają zadecydować, czy wskazane drogi powinny zostać przekształcone w ulice jednokierunkowe. Pomysł został zgłoszony przez przedstawicieli Rady Osiedla Górzyskowo. Wstępne analizy wskazują, że ewentualne zmiany mogłyby przynieść kilka istotnych skutków dla organizacji ruchu na osiedlu. Według szacunków wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej pozwoliłyby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych o 10%, co oznacza dodatkowe 27 miejsc postojowych. Jednocześnie należy liczyć się z wydłużeniem trasy przejazdu dla części kierowców, zmianą sposobu włączania się do ruchu na głównych ulicach oraz koniecznością wyznaczenia kontraruchu dla rowerzystów. Co na ten temat sądzą mieszkańcy Górzyskowa? O opinię zapytaliśmy osoby mieszkające przy ulicy Gołębiej.
7: No, na pewno tak. Niech będzie ulica jednokierunkowa, ponieważ samochody są parkowane na jezdni i jest problem z przejazdem w jedną i drugą stronę.
8: Też chcę, żeby nie była jednokierunkowa. Się nie sprzeciwiamy temu.
5: A dlaczego?
8: Dlatego, no wie pani, my na przykład, my córka tu mają obydwie samochody, wyjeżdżamy i tylko w lewo, a później gdzie? Później ani do kościoła, w lewo, ani nic nie można.
5: Czyli dookoła trzeba byłoby jeździć?
8: Tak, dookoła, za dużo tego, komplikacji. Także ja się nie zgadzam. Jako tutaj mieszkanka ulicy Gołębiej.
9: W żadnym wypadku. To utrudni jeszcze mieszkańcom źle zaprojektowanym i wykonanym ulicom.
5: A co jest złego w tym zaprojektowaniu tej ulicy?
9: Za wąskie są. Za wąskie.
5: Konsultacje potrwają do 15 maja. Można w nich wziąć udział, korzystając z drogi elektronicznej, wypełniając kartę konsultacyjną, którą znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.
1: W sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Teraz pora na kilka zaproszeń kulturalnych, a zaczniemy od tego, co do zaoferowania ma Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Dlaczego tak? Bo zbliża się Noc Muzeów, do której biblioteka radośnie dołącza. Co przygotowano na 16 maja? O tym powie Joanna Pawłowska z biblioteki.
10: Chcielibyśmy poinformować, że biblioteka dołączyła do niezapomnianej Nocy Muzeów. Europejska Noc Muzeów również w Bibliotece Głównej Stary Rynek 24, a także naszej interligatorowni przy ulicy Długiej 39. Kiedy? 16 maja od godziny 18 do godziny 24 wraz z ponad 20 innymi bydgoskimi instytucjami kulturalnymi współtworzymy program pełen fascynujących atrakcji, które przeniosą Państwa świat sztuki, historii i kultury. Rozpoczynamy od zwiedzania Biblioteki Bernardynów, wejście od godziny 18, kolejne co godzinę wraz z Towarzystwem Mnichów i Muzyki Chórów Gregoriańskich. Będzie można również sprawdzić się w quizie filmowym z Bydgoszczą w tle. Pierwsze wejście o godziny 18, kolejne co 30 minut w pracowni regionalnej Biblioteki Głównej Stary Rynek 24. No i to właściwie nawiązując do obchodów roku ludzi filmu z Kujaw i Pomorza. Pracownia regionalna przygotowała w tym roku wyjątkową zabawę dla wszystkich odwiedzających bibliotekę podczas Nocy Muzeów. Zabierzemy Was na krótki spacer po mieście, podczas którego obejrzycie Bydgoszcz okiem kamery. Krótki quiz, w którym udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, ale dostarczy rozrywki i wiedzy o Bydgoszczy jako planie filmowym. Wygra ten, który odgadnie więcej miejsc, ale uwaga, w tym quizie nie ma przegranych. Zaprosimy również na pokaz introligatorski, właśnie tak jak wspominałam wcześniej o introligatorni WMBP. Pokaz introligatorski oraz zwiedzanie introligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych. Pierwsze wejście o godzinie 18.30, kolejne co godzina. W sali wykładowej Biblioteki Głównej czekać będzie na Państwa przestrzeń, w której odbędą się niezwykłe warsztaty recyklingowe dla rodzin z dziećmi. Dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat zatytułowane Książka tunelowa, przestrzenna forma opowieści. Na te warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne od 11 maja. Co więcej będzie można zobaczyć? Otóż będzie można zobaczyć wystawę zatytułowaną Stare, a jednak nowe. Zakupy antykwaryczne działu zbioru specjalnego w 2025 roku. Jest to wyjątkowa wystawa zbiorów zakupionych właśnie w 2025 roku podczas aukcji antykwarycznej, a także w bydgoskim antykwariacie naukowym. Zaprezentujemy unikatowe medale, stare druki
11: sztuki, historyczne mapy z okresu od XVI do XVIII wieku. Wśród nowych zbiorów ciekawostką będą wydawnictwa podziemnej pierwszej Solidarności z lat 1980-1981. Wystawa potrwa jedynie w czasie trwania Nocy Muzeum, więc zapraszamy serdecznie. Co jeszcze? Na strychu Biblioteki Głównej będzie czekała niezwykła atrakcja, która w latach poprzednich cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a mianowicie prelekcja Kryminalna Bydgoszcz w świetle artykułów prasy lokalnej. To będzie taki powrót do pierwszej odsłony spotkania prezentowanego w 2024 roku. Skupimy się na postaciach wampira z Zagłębia, władcy much, krakowskiego upiora czy skorpiona. Morderców, którzy przez lata nie znikali z nagłówków gazet, a reportaże na ich temat do dziś budzą emocje. To prelekcja, dodam bardzo ważne, przeznaczoną tylko dla osób dorosłych, przygotowały pani Dorota Kowalczyk i pani Paulina Czerwińska. Będzie odbywała się o godzinie 20, natomiast o godzinie 22 zapraszamy na kolejną prelekcję Kryminalna Bydgoszcz 2.0 Nowe sprawy. I tutaj będzie to druga odsłona cyklu poświęcona może mniej znanym, odnalezionym w archiwach sprawom z lokalnej prasy. Tym razem sięgniemy po historie, które nie pojawiły się podczas pierwszego spotkania. To propozycja dla tych, którzy chcą zajrzeć głębiej w mroczniejsze karty przeszłości naszego miasta. Przypominam, spotkanie przeznaczone dla osób dorosłych. A co jeszcze? Otóż, proszę Państwa, jak zawsze cieszący się ogromnym zainteresowaniem, kiermasz książek. Kiermasz książek używanych, taki powiedziałabym term, kiermasz taniej książki. Wydawnictwa różne, bo i popularno-naukowe, kryminały, romanse, biografie, poradniki, oczywiście też książki dla dzieci i młodzieży. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie w bardzo atrakcyjnej cenie. To będzie odbywało się przestrzeni na dole w Bibliotece Głównej Stary Rynek 22. Więc zapraszamy do nas na Europejską Noc Muzeów, a także zapraszamy do naszych partnerów, ponieważ na tym polega właśnie Noc Muzeów, żeby chodzić od jednej do drugiej instytucji. Można również zbierać pieczątki, które będą pozwalały Państwu wygrać w loterii nagrody instytucji, które biorą udział w Nocy Muzeów. Więc zapraszamy serdecznie. Jesteśmy otwarci do północy. Przypominam, 16 maja, w sobotę, Europejska Noc Muzeów w Bibliotece Bełza.
1: Noc Muzeów to nie wszystko, bo biblioteka zachęca też do zainteresowania się tegoroczną odsłoną literobrazków, kontynuuje Joanna Pawłowska.
11: Biblioteka w tym roku ma bardzo miłą okazję do świętowania 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki, więc serdecznie na niego zapraszamy. Poczujcie moc literobrazków. Szykujcie się na prawdziwą literacką ucztę. Nasze Wielkie Święto Książki w Bydgoszczy obchodzimy swoje 15 urodziny. To jubileusz, który zmieni miasto w najbardziej bajkową krainę na mapie Polski. Czeka nas eksplozja kolorów wyobraźni i uśmiechu. Kiedy? Od 18 do 23 maja. Gdzie? Biblioteka Główna, Stary Rynek 24 oraz Biblioteki Osiedlowe. Od Leśnego po Kapuściska, Błonie, Szweterowo, Przylesie i Stary Fordon. Co dla Was przygotowałem? O, to będzie maraton radości, którego nie zapomnicie. Warsztaty z artystami. Spotkacie twórców, którzy przylecą do Grodu nad Brodą specjalnie dla Was. Spektakle i zabawy, które rozbudzą wyobraźnię do granic możliwości. Kulminacja najważniejsza. Widzimy się w sobotę 25 maja w gmachu Biblioteki Głównej. To będzie urodzinowa feta w samym centrum miasta. Gigantyczna dawka energii, inspiracji i niebanalnej zabawy. Nie może Was zabraknąć na naszej 15. Czekamy na Was otwartymi ramionami i setkami pięknych historii do odkrycia. Szczegóły i program już wkrótce. Do zobaczenia w bibliotece. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową www.bibliotekabydgoszcz.pl. Zadanie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz przez miasto Bydgoszcz.
1: Więcej o ofercie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej przeczytacie oczywiście na jej stronie internetowej. A jeśli mało Wam zaproszeń, to zostańcie z nami, bo przed mikrofonem zasiada już Szymon Stępczyński. On z pewnością coś podpowie.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
12: W tym tygodniu ruszyła 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To największy festiwal filmowy w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 180 tysięcy widzów, co pokazuje, jak bardzo współczesny dokument przestał być niszową formą kina i stał się przestrzenią żywej debaty o świecie. Podczas tegorocznej edycji, mającej miejsce w kinie Orzeł, można spodziewać się nie tylko projekcji filmowych, ale także atmosfery charakterystycznej dla festiwali studyjnych, dyskusji po seansach, spotkań z publicznością i wspólnego oglądania kina, które często prowokuje do refleksji i rozmowy. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia oraz harmonogramy znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 17 maja. A w poniedziałek, 11 maja, Akademia Muzyczna zaprasza na projekt Akademo, czyli cykliczną formę debiutów młodych muzyków jazzowych związanych z bydgoską placówką. Podczas koncertu publiczność usłyszy autorskie kompozycje i jazzowe interpretacje przygotowane przez studentów. Tegoroczna 9. edycja odbędzie się na scenie letniej kampusu. Koncert odbywa się pod patronatem Bydgoszcz, miasto muzyki UNESCO. Spod skrzydeł Akademii Muzycznej na przyszły tydzień to nie wszystko. W piątek, 15 maja, miejsce mieć będzie recital kameralny organizowany w ramach festiwalu New Start, New Stars. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu. Wieczór tego dnia poświęcony będzie muzyce fortepianowej na cztery ręce. Wystąpią dwie wybitne postacie światowej pianistyki. Dai Kansen, laureat konkursu Chopinowskiego z 1980 roku oraz Ewa Pobłocka, ceniona za wyjątkową wrażliwość interpretacyjną i wieloletnią działalność pedagogiczną. W programie znalazły się utwory Mozarta, Schuberta, Ravela i Poulenca, od klasycznej elegancji po impresjonistyczne i dwudziestowieczne brzmienia. We wtorek, 12 maja w Operze Nowa zobaczymy La Serva Padrona, czyli służąca panią Giovanniego Battisty Pergolesiego, jedną z najsłynniejszych komicznych oper epoki baroku. To lekka, pełna humoru historia oparta na relacji sprytnej służącej i jej pana z wyrazistymi postaciami oraz efektownymi ariami. Dzieło Pergolesiego zasłynęło nie tylko muzyką, ale też tym, że wywołało w XVIII wieku głośną debatę o miejscu komedii w operze. Bydgoska realizacja w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego ma formę spektaklu immersyjnego. Muzycy orkiestry Opery Nowa zasiądą wśród publiczności, a widzowie znajdą się w samym centrum wydarzeń i będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w atmosferze przedstawienia. Inną propozycją operową na przyszły tydzień może być Faust Charlesa Gounoda. To jedna z najbardziej znanych dzieł operowych inspirowanych legendą o uczonym, który zawiera Pakt z Diabłem. Opera łączy romantyczną historię miłosną z tematami ambicji, pokusy, młodości i ceny, jaką płaci się za spełnienie własnych pragnień. W ramach ciekawostki dodam, że premiera tejże opery miała w Bydgoszczy miejsce ponad 65 lat temu i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem bydgoszczan. Fabryka Lloyda także nie próżnuje. W ramach inauguracji sezonu plenerowego w piątek 15 maja wystąpią zespół Lemon w wersji akustycznej z Igorem Herbutem na czele, a w sobotę scenę przejmą ich troje. Z pewnością skorzystają na tym studenci, którzy w tych dniach będą obchodzić swoje święto, czyli tegoroczne bydgoskie juwenalia, a koncerty w ich ramach odbywać się będą na placu przed Torbydem. Zwieńczeniem przyszłego tygodnia może być niedzielny aktywny poranek, czyli rekreacyjno-sportowa impreza skierowana do osób powyżej 60 roku życia, będąca kontynuacją ubiegłorocznego bydgoskiego biegu seniora. W programie przewidziano bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km. Na uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz poczęstunek. Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przy Torbydzie. Zapisy na to wydarzenie dostępne są do 15 maja.
1: I tymi ciekawymi zaproszeniami prosto od Szymona Stępczyńskiego dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spaceru po Bydgoszczy. Warto zostać z nami, a ze mną usłyszycie się oczywiście za tydzień. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Gustaw Nowak. Cześć!
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
13: Radio Złote Przewoje.
3: To jest Radio Złote Przewoje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, cześć. O czym dziś pomówimy? Tematów będzie sporo, a na pewno nie zabraknie głosu mieszkańców Bydgoszczy. Między innymi na temat motocyklistów wpływających na koloryt naszego miasta, czy też w sprawie budowanych tu i ówdzie zbiorników na deszczówkę. Tematów będzie oczywiście więcej. Zajrzymy na rewitalizowany powoli Plac Wolności. Pod lupę weźmiemy też plany związane z rozwojem elektromobilności oraz rozwojem ruchu turystycznego nad Wisłą, na czym skorzystać mogłaby także Bydgoszcz. Odwiedzimy też Urząd Marszałkowski, gdzie porozmawiamy o rynku pracy i bezpieczeństwie w zakładach pracy. To co? Zaczynajmy. Gustaw Nowak, zapraszam. Hops!
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Zacznijmy jednak od pewnego tematu związanego ze zwierzakami, które bardzo lubię. I dlatego też podoba mi się idea protestu Mamy Dość, który w ten weekend odbył się także w Bydgoszczy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na systemowe problemy, które od lat pozostają nierozwiązane. Bezdomność zwierząt, patologie w części schronisk, niekontrolowane rozmnażanie psów i kotów, pseudohodowle, porzucenia, brak skutecznego chipowania, czy też niewystarczające egzekwowanie kar za okrucieństwo wobec zwierząt. Co o tych kwestiach sądzą mieszkańcy Bydgoszczy? Pytali o to młodzi adepci sztuki radiowej Julka i Kacper.
4: Czy ma pani zwierzę?
5: Co? Mam dwa nawet. Jednego mam ze schroniska, a drugi kupiony.
6: Tak. Kota.
7: Nie, niestety nie mam. Mam alergię na sierść.
5: Tak, psa. Jego pan się pochorował, a i tak trafił do nas.
8: Nie mam żadnego zwierzęcia.
4: A pan nie ma, bo pan nie ma warunków, czy po prostu pan nie lubi?
8: Dużo pracuję, dlatego nie chcę trzymać zwierzęcia, kiedy mnie nie ma w domu.
9: A uważa pani, że jak człowiek nie ma warunków, to powinien brać zwierzaka do domu?
7: Myślę, że nie, bo to szkodzi na pewno zwierzakom. Jeżeli ktoś nie jest gotowy i nie ma też warunków, no to jak to zwierzę ma normalnie żyć i się rozwijać, tak mi się wydaje, ale ja nigdy nie miałam zwierząt do domu, więc też trudno mi powiedzieć.
5: No oczywiście, że nie. Jak nie ma warunków, jest nieodpowiednie miejsce dla psa, no to dla psa to jeszcze by było. Dla kota na przykład to jest potrzebne duże mieszkanie.
4: Jak pani reaguje, jak pani widzi bezdomnego psa albo kota?
5: Znaczy staram się zgłaszać wtedy do odpowiednich służb. Są też te wszystkie domki, daję też jedzenie, nie? Dla kotów na przykład, nie? Bo tego jest bardzo dużo.
10: Staram się pomagać. Jak jest na przykład ranny czy coś, to pomagam.
11: No co mam powiedzieć? Najchętniej wszystkie bym wzięła, ale możliwości mi nie pozwalają na to.
12: Oj, to zaraz daję sygnał, żeby przyjechali zabrać. Już tak było raz też, nie?
11: No taki żal jest tych zwierząt, to w jakimś sensie.
13: To zależy, jeżeli znam właściciela, no to na przykład są telefony, żeby zabrał tego psa, no ale często te psy są nieznane i po prostu nawet jeżeli jest tam jakaś służba wzywana, nie zawsze to pomaga.
9: Uważa pani, że jaka może być przyczyna bezdomności u nas tutaj w Bydgoszczy zwierząt?
5: No to są nieodpowiedzialni ludzie po prostu, nie? Wezmą psa, potem im się znudzi i wyrzucą. Psy wtedy, no niestety się rozmnażają i dlatego jest ta bezdomność, nie?
14: W dużym stopniu do karmi. Bo tak jak tu, gdzie się znajdujemy, to pewnie widziałyście, że nad stawikami są takie specjalne budki, więc no te zwierzęta się rozmnażają, jest ich coraz więcej, no i de facto bezdomność rośnie zwierząt.
13: Dużo osób ma psy, które nie zawsze są kastrowane, nie zawsze są pod kontrolą, no i często też właściciele nie do końca świadomie sobie dobierają rasy.
4: Będzie protest w Bydgoszczy na temat przemocy nad zwierzętami. Pani uważa, że to jest ważne, żeby protestować na takie tematy?
5: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zwierzę to jest członek rodziny. Krzywdzenie psa to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Kary powinny być wysokie.
4: A czy pani uważa, że psy powinny być obowiązkowo kastrowane i chipowane za darmo?
5: Nie, obowiązkowo nie. To zależy od właściciela.
4: Ale żeby to było bezpłatne?
5: A tak.
11: Czy obowiązkowe, tego nie wiem, bo nie umiem powiedzieć, na ile to ma wpływ na zdrowie zwierzaka. Jeżeli właściciel jest w stanie przypilnować takiego psa i nie dopuścić do tego, żeby bezdomne pieski się potem rodziły, no to wydaje mi się, że nie jest to konieczne. To tak samo jak sterylizacja suk. Jeżeli one to dobrze znoszą, to chyba też nie jest konieczne i nie sądzę, żeby powinno było to być obowiązkowe. No chyba, że ktoś nie jest w stanie upilnować własnego psa.
14: Tak, zdecydowanie.
7: Jeżeli to ma pomóc zwierzętom, jeżeli to jest na plus dla zwierząt, niestety nie znam się na tych rzeczach, to tak, to powinno być to bezpłatne.
1: No myślę, że tak. Żeby się no niepotrzebnie nie rozmnażały, bo później jest problem z tymi zwierzakami. Schroniska są przepełnione, no i...
13: Może to pomóc, ale nawet jeżeli właściciele będą mieć możliwość, to nie będzie znaczyło, że oni będą z tego korzystać.
7: Tak, bo te zwierzęta bezdomne, one się rozmnażają i jest ich coraz więcej, no. Także powinno to być bezpłatne.
3: Tak właśnie myślą mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy, a dodam, że to nie jedyna sonda Julki i Kacpra, którą dziś usłyszymy. Ważnych spraw wartych skomentowania jest przecież znacznie więcej. A doskonale wie o tym Beata Korzeniowska, która stale przygląda się temu, czym żyje nasze miasto. Zapraszam do wysłuchania jej autorskiego przeglądu najciekawszych i najważniejszych wydarzeń.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
6: 134 tysiące złotych kary musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim w związku ze sprawą senatora Tomasza Lenca. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że lecznica nie zapewniła odpowiedniej opieki pacjentom, przyjmując poza kolejką syna polityka. Placówka może się od wyników kontroli odwołać. Zgoda jest, można więc budować. W Parku Centralnym powstanie miejskie kąpielisko. Nad Brdą, za halą Łuczniczka, powstanie zbiornik zasilany wodą z rzeki. Będą też pomosty, ścieżki spacerowe i plaża, mówi prezydent Rafał Bruski.
15: Jest to projekt prosty pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji jej prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać.
6: Budowa będzie kosztować 24 miliony złotych. Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymało w końcu 300 milionów złotych z rządowej dotacji na rozbudowę i modernizację. Za ponad 500 milionów powstanie tam m.in. nowe centrum innowacyjnych terapii onkologicznych. Zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
16: Będą dwa oddziały onkologiczne, będzie nowoczesne ambulatorium chemioterapii, pracownie do wytwarzania cytostatyków. Wydaje mi się, że przyrost pacjentów kilkunastoprocentowy rok do roku wymaga tego, żeby Centrum Onkologii w Bydgoszczy się rozwijało.
6: Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Dużo o pieniądzach. Dzisiaj będzie też o pieniądzach dla ratowników, bo ci kujawsko-pomorscy, ratownicy wodni, otrzymają 1 000 000 złotych wsparcia. Podpisali już umowę z wojewodą. Budżet jest to 100% większy niż rok temu. Ratownicy wydadzą pieniądze przede wszystkim na bieżącą działalność, mówi Marcin Makowski, prezes WOPR w Lipnie.
17: Wsparcie finansowe jest to możliwość działania w sezonie kąpielowym, który zaczynamy w okolicach czerwca, kończy się we wrześniu. Przeznaczamy w szczególności na opłacenie stałych dyżurów oraz na paliwo, bo w zasadzie to są dwie rzeczy, które jakby, tak kolokwialnie powiem, zżerają nam tą całą dotację.
6: A kujawsko-pomorski wojewoda zapowiedział, że w kolejnych latach budżet na wsparcie ratowników będzie jeszcze większy.
3: Mówiła Beata Korzeniowska, dziękujemy i do usłyszenia niebawem. A teraz pora na pewne zaproszenie kulturalne. Zbliża się bowiem pewien ciekawy festiwal, który co roku zaprasza do Bydgoszczy fantastyczne zespoły z kraju i zagranicy. Jak będzie wyglądać tegoroczna odsłona Drums Fusion? Sprawdziła to Karolina Marcisz.
18: Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Bydgoszczy, skupiające artystów i miłośników perkusji z całego świata. Festiwal łączy koncerty, warsztaty, spotkania edukacyjne oraz wydarzenia towarzyszące, prezentując różne style i kultury muzyczne. Tegoroczna 19. edycja odbędzie się w dniach 22-29 maja, mówi Marek Maciejewski, dyrektor festiwalu.
19: Właściwie z każdego kontynentu do nas artyści zaglądają. Udało się nam już to wypracować w ciągu tych lat parę takich stałych punktów, na przykład koncerty w ramach rytmów świata. Tutaj mamy cudowną sytuację związaną z przyjazdem Anny Maury, to jest właściwie nazywana jako księżniczka Fado, najwyraźniejsza postać tego nurtu w świecie, portugalskiego Fado. Mamy postać Trickiego. Tricky jest taką postacią właściwie, bez którego styl zwany trip-hopem właściwie by chyba nie istniał. Mamy wspaniały cykl Ikony Polskiego Jazzu. W tym roku będzie nią Urszula Dudziak.
18: W programie Drums Fusion pojawi się także Zielona Strefa Kultury, realizowana we współpracy z partnerami, w tym Kultura Pro Natura. To część festiwalu, która łączy muzykę z działaniami edukacyjnymi i ekologicznymi w przestrzeni miejskiej oraz na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W jej ramach odbywają się m.in. warsztaty, parady, wydarzenia plenerowe, które mają promować kulturę w duchu ekologii i aktywności społecznej, mówi Barbara Waldon-Rudzionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
20: Bardzo się cieszę, że ogród botaniczny może być takim miejscem, gdzie nie tylko przyroda, ale i kultura, sztuka, dźwięki znajdą swoje miejsce. W ogrodzie botanicznym przewidzieliśmy kilka wydarzeń. Będą bardzo ciekawe zajęcia takim wielbicielem przyrody, przewodnikiem, panem Adamem Zbrytem. Pojawi się również Dawid Kilon. Także myślę, że młodzież, dzieci znajdą tam miejsce, żeby również poznać dźwięki przyrody i będzie to takie ciekawe wprowadzenie do tych późniejszych wydarzeń o charakterze takim kulturalnym, związanym z dźwiękiem, perkusją, z tym po prostu, co Państwo tworzycie. Także serdecznie zapraszam na to wydarzenie.
18: Na część wydarzeń obowiązują bilety lub wejściówki. Bilety dostępne są online oraz w kasie Miejskiego Centrum Kultury. W programie festiwalu znajdują się także propozycje całkowicie otwarte dla publiczności.
3: Z pełnym programem Drums Fusion można zapoznać się oczywiście na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury, a ja nie mogę się doczekać koncertu Trickiego. Z kim się widzę? Zostańmy jeszcze z Karoliną Marcisz, bo przyjrzała się ona też zmianom na Placu Wolności. Niedawno pojawiły się tam pawilony dla kwiaciarek. Co dzieje się na miejscu? Posłuchajmy.
18: Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Jednak już na początku pojawiły się opóźnienia spowodowane przedłużającą się budową zbiornika retencyjnego. Początkowo zakładano zakończenie prac latem 2025 roku, lecz termin był kilkukrotnie przesuwany. Pod koniec stycznia podczas sesji Rady Miasta poinformowano, że wykonawca ze względu na niekorzystne warunki pogodowe wystąpił o przedłużenie terminu realizacji o 52 dni, czyli z 31 marca na 22 maja. Choć pawilony kwiatowe miały być gotowe do końca marca, finalnie pojawiły się tam w ostatnich dniach kwietnia, mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
21: Pawilony są stalowe, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowe i dwie boczne mają formę przeszkloną po to, żeby oczywiście lepiej eksponować kwiaty, które będą tutaj sprzedawane. Na przeszkleniach znajdą się też zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej neogotyckiej architektury. Pawilony będą wyposażone w klimatyzację i rolety. To, co warto podkreślić, to, że wygląd tych pawilonów to jest projekt rekomendowany przez Radę do spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta.
18: Od rozbiórki poprzednich kwiaciarni w maju mijają już 3 lata. Czy mieszkańcy cieszą się na powrót kwiaciarek na Plac Wolności? Mówi Michał Wysocki, społecznik.
22: Powrót kwiaciarek to długo wyczekiwana i dobra wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy. Niestety na dziś wciąż brakuje jednoznacznej informacji dotyczącej dokładnej daty, od której ponownie będzie można kupić tam kwiaty. Powrót do działalności wymaga odpowiedniego przygotowania. Trzeba zagospodarować nowe miejsca pracy, a w niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić działalność gospodarczą.
18: Mieszkańcy coraz bardziej nie mogą doczekać się zakończenia tej inwestycji, bo od miesięcy utrudnia ona ruch pieszy i drogowy w centrum miasta. Po zakończeniu prac Plac Wolności zyska nową nawierzchnię, więcej zieleni oraz odtworzone historyczne osie widokowe. Pojawią się także stylowe latarnie, ławki i stojaki rowerowe, a wybrane obiekty będą podświetlone. Wprowadzony będzie ruch rowerowy, a wjazd w niektóre miejsca ograniczą chowane słupki.
3: O aktualnościach z Placu Wolności informowała Karolina Marcisz. Dziękujemy. Inną inwestycją realizowaną w Bydgoszczy i to dość licznie jest budowa zbiorników retencyjnych. Zbieranie deszczówki jest ważne i podnosi bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Co o tego typu obiektach myślą mieszkańcy Bydgoszczy? Sprawdzali to Julka i Kacper. Posłuchajmy.
23: Czy uważa pani, że zbiorniki na deszczówkę są naszemu miastu potrzebne?
24: Bezwzględnie tak. Jestem zachwycona tym pomysłem. To jest rewelacja. Jeżeli się jeszcze potwierdzą fakty, że te zbiorniki mają jakieś oczyszczalnie, które spowodują, że będzie można podlewać trawniki, drzewa, bo taki był zamysł, no to nic lepszego nas nie może czekać, nie? Przy betonozie, którą mamy w tej chwili.
25: A aktualnie rozkopane ulice pani przeszkadzają?
24: Nie przeszkadza mi to kompletnie, ponieważ miasta się nie da zamknąć i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy, żeby lepiej nam się żyło, czy mieć jakieś dodatkowe z tego profity, no musimy trochę odcierpieć, nie? Także to jest kwestia tylko czasu. Jak ekipa jest w porządku, to szybko robią, ciach, ciach.
23: Czy uważa pani, że zbiorniki na deszczówkę są naszemu miastu potrzebne?
0: Oczywiście, że tak.
23: A czy w związku z tym rozkopane ulice nie przeszkadzają pani?
0: Bardzo przeszkadzają, ale żeby był zbiornik, najpierw trzeba rozkopać ulicę, prawda? Tylko mogłoby być to robione sprawniej.
3: No ale jest jak jest. Do naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy wrócimy za moment.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co, jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
4: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy środki, tak jak powiedziałam, z KPO. My jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy, tak jak widzicie, są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
3: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
4: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
3: A jak na nowy ekologiczny tabor reagują pasażerowie?
5: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, to ich jest 25, pozostałe autobusy to są autobusy hybrydowe. W dniu dzisiejszym odbieramy drugą transzę tych autobusów, jeszcze kilkanaście autobusów będzie do odbioru w maju. I to będzie już cztery komplet.
3: Tyle pani marszałek, zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Fica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
5: Mamy pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszych pasażerów, pewnie należałoby ich zapytać. No też trzeba powiedzieć, że te autobusy dopiero są wprowadzane, ta pierwsza transza tak naprawdę wyjechała, teraz dopiero będzie wyjeżdżać druga transza, ale myślę, że to jest bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o komfort. Można powiedzieć, że taka diametralna zmiana, jeżeli chodzi o komfort pasażerów.
3: Te zmiany na plus dostrzega też radny województwa Tadeusz Pogoda, przewodniczący Sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
8: To jest naprawdę pojazdy wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie jakościowym i to na pewno spowoduje, że komfort korzystających z komunikacji publicznej się poprawi. No a przede wszystkim drugi aspekt to jest ochrona środowiska, bo jednak są to pojazdy, które korzystają z zielonej energii, czyli elektrycznej, są hybrydowymi, także to są same korzyści.
3: Nowymi autobusami hybrydowymi dojedziemy m.in. do Brodnicy. Niewykluczone, że naszym kierowcą będzie pan Radosław Gołębiewski.
9: To są IWK, elektryki i hybrydy. Ja akurat jeżdżę hybrydą. To jest zaleta. No to jest w automacie. Jeździliśmy w manualach zawsze. Teraz mamy automaty. Ciepło, klimatrolnik, przód, tył. Wszystko jest po prostu, no elektronika, nie? Dużo jest elektroniki. Jazda jak osłuchówką. No. Pogadaliśmy i do pracy.
10: Ja przeprowadzałem szkoleniem kierowcy. Byłem na początku na szkoleniach w fabryce IWECO. Przeszkolili mnie, ja następnie ja szkoliłem kierowców.
3: Na czym te szkolenia polegały?
10: Na obsłudze. Przede wszystkim obsłudze, na eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe, na obsłudze wszystkich urządzeń, na przekazaniu wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, bo te autobusy mają, jak wiemy, wysokie napięcie, to są autobusy elektryczne. To przede wszystkim kierowcy muszą wiedzieć, co mogą zrobić, a czego nie mogą. Obsługa podestu dla niepełnosprawnych, windy w przypadku hybrydy, automatycznej skrzyni biegów, no i układu ogrzewania i klimatyzacji. Bateria jest tutaj, tu jest, mamy największy pakiet baterii, 7 paków. To jest 465 kW mocy. Bateria tam starcza, teraz mamy na takie linie, że autobus zrobił 360 km, jeszcze 20% energii zostało. Także z tym nie ma problemu, jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Akumulatory, gwarancja producenta jest na 5 lat, a to jest gwarancja. A przewidziana żywotność to jest 6800 cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to jest od zera, od 100 do zera. Średnio to jest jakieś jeden cykl na 2 dni. Myślę, że to starczy na 10 lat. Tak mówią w IWECO.
3: No zobaczymy, czy rzeczywiście na 10 lat, oby jeździło się nam nie tylko punktualnie i komfortowo, ale też bezpiecznie. Czasem trzeba jednak chodzić pieszo i tu też przyda się wygoda. Dlatego cieszyć może, że w Bydgoszczy ruszają kolejne prace związane z remontami i budową chodników. Inwestycje obejmują różne dzielnice i wynikają zarówno z miejskich planów, jak i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Więcej powie jednak Karolina Marcisz.
18: Rozpoczynają się remonty chodników. W tym roku prace obejmują m.in. ulicę doktora Antoniego Jurasza na Bielawach, Jackowskiego na Okolu, Grodgera w Śródmieściu oraz Łomżyńską na Wyżynach. W ramach inwestycji realizowane zostaną również projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
1: W tym roku prace remontowe w pierwszej kolejności będą prowadzone między innymi na odcinkach chodników przy ulicach Zygmunta Augusta, Placu Piastowskim. Nowe chodniki powstaną między innymi wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Planowana jest też kontynuacja prac przy budowie i projektowaniu wielkiej pętli Fordonu. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo.
18: Część zgłoszeń i sygnałów od mieszkańców, które zostały uwzględnione przy planowaniu prac, pochodziła również z aplikacji Dbajmy o Bydgoszcz. To miejskie narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów takich jak uszkodzone chodniki czy ubytki w infrastrukturze. Dzięki niemu miasto może na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i włączać ich uwagi do planowanych remontów. Mówi Bogusław Maćkowski, główny specjalista do spraw cyfrowej obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszczy.
7: Nowoczesne miasta stawiają na sprawną i efektywną komunikację z mieszkańcami. System Dbamy o Bydgoszcz uruchomiony w czerwcu 2020 roku wpłynął na bardziej zadbane miasto będące wizytówką jego mieszkańców i władz. Od 2020 roku do kwietnia 2026 roku mamy ponad 142 tysiące zgłoszeń mieszkańców. Aktualnie wpływają 84 zgłoszenia dziennie. Aktualnie w systemie zarejestrowano 19 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia obsługuje 31 tysięcy miejskich instytucji, blisko 600 osób realizujących zgłoszenia mieszkańców.
18: Łączny budżet przeznaczony na tegoroczne remonty chodników wynosi 2 miliony i 300 tysięcy złotych. Miasto podkreśla jednocześnie, że przy okazji większych inwestycji, takich jak modernizacja torowisk czy budowa dróg rowerowych, konsekwentnie uwzględnia potrzeby pieszych. Dzięki temu istniejące ciągi są systematycznie modernizowane i zyskują nową, bardziej wygodną oraz bezpieczną nawierzchnię.
3: No to teraz tylko nie patrzeć się w telefon i można chodzić i chodzić. Prawie przyjrzała się Karolina Marcisz, dziękujemy. A teraz pora na kolejne spotkanie z Julią i Kacprem, którzy pytają mieszkańców Bydgoszczy o różne sprawy. Między innymi o motocyklistów. Czy warkot silników tych pięknych maszyn jest pożądany? A może jednak nieco podnosi ciśnienie? Sprawdźmy.
11: Zauważyła pani może więcej motocykli w ostatnim czasie na drogach w Bydgoszczy?
12: Nie, tak szczerze powiedziawszy.
13: No 1 maja na pewno.
11: Oglądała pani akurat ten
13: No przejazd? Tak, no, przejeżdżałam akurat.
14: No raczej tak, zwłaszcza w weekend majowy.
26: Dwie, trzy sztuki widziałem, nie, ale za dużo to też nie.
13: To znaczy zauważyłam w weekend.
11: W weekend.
13: Tak.
11: Ale widziała pani ten zlot może?
13: To znaczy nie, akurat widziałam jak jechałam w stronę Szubina na trasie.
11: A myśli pani, że jest przez to bardziej niebezpiecznie w ostatnim czasie?
13: No jest, bo jeżdżą jak szaleńcy.
11: Myślę, że tak. Na pewno trochę jest to niebezpieczeństwo trochę zniesione jednak, nie? Bo zimą nie było tych motocykli, a teraz jednak...
26: Mi się wydaje, że większe zagrożenie stwarzają kierowcy. No dlatego, że nieraz tu byłem na przykład na środku, nie, to prawie mnie przejechał, bo na przykład mnie nie widział, nie, że stoję ze znakiem na środku.
11: A słyszała pani może o jakichś wypadkach więcej, żeby ich było?
13: Było, jest i będzie na pewno, bo to no nie mamy na to wpływu. Jest tyle mówione przecież tak i nagłaśniane i w telewizji, i w radio.
27: Widzę, jak jeżdżą, nie?
11: A myśli pani, co jest przyczyną tych wypadków? Przede wszystkim.
12: Pewnie brawura.
13: Prędkość i te sprawy, manewry między samochodami, no to jednak jakieś zagrożenie stwarza, tak?
14: No na pewno mało uwagi i nadmierna prędkość.
13: Brawura, prędkość chyba.
28: O, brawura, młodość. O, no pani popatrzy, jak młody usiądzie do samochodu, to kurczę, kurz za nim jest. Wie pani, na tylnym kole niekiedy. Kiedyś widziałem tu właśnie, to no, policji nie ma, nie?
12: Nie wiem, to zależy jak to jeździ. Mi się wydaje, że szybkość bardziej.
29: Jak zawsze, prędkość i nieuwaga. W głowie każdego siedzi. Dlaczego? Nie potrafi wymierzyć prędkości i odległości.
12: Nie wiem, może brawura kierowców.
13: A mnie się wydaje, że piesi.
11: Piesi?
13: Ja nieraz czekam na autobus tutaj
6: I idą panie, no dobra, powiem, że w moim wieku, niech będzie. I linia ciągła, dalej są światła. To idą prosto, tak żeby było bliżej na ten przystanek z tej strony, czy tam odwrotnie.
15: No myślę, że przede wszystkim brawura. No nie wiem, ludzie są chyba bezmyślni albo coś, nie rozumiem dlaczego. Jeżdżą przepisy, nie przekraczają przepisy. Chyba tylko to, no troszeczkę jeszcze ten na podwójnym gazie też jest przyczyną różnych wypadków, także myślę, że to.
3: A z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiali młodzi adepci sztuki radiowej Julia i Kacper. Dziękujemy. Za chwilę porozmawiamy o Wiśle.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Wisła to polski skarb, który przepływa także przez Bydgoszcz. Do tej pory jej potencjał pozostaje jednak nie do końca wykorzystany, bo przecież królowa polskich rzek mogłaby bardziej służyć turystyce. Tak samo pomyśleli twórcy wiślanej trasy rowerowej. Chcą, by brzegiem Wisły móc przejechać od południa kraju aż po sam Bałtyk. Plany te są realizowane, a do pełnego osiągnięcia wizji jeszcze daleka droga, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. O przyszłości kujawsko-pomorskiego odcinka trasy rozmawiali niedawno przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, a było

0: turystycznej.
1: Myślana trasa rowerowa to produkt turystyczny, który został wytyczony na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Trwają prace nad dalszym połączeniem przez województwa świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jest to produkt bardzo mało znany. Dzisiaj chcemy go zacząć promować, uświadamiać samorządy, że istnieje taka trasa, która jest świetna, jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszego kraju. Chcielibyśmy, aby stała się, no powiedziałbym, dobrą praktyką jazdy na rowerze, rodzinnego spędzania czasu. Wiślana trasa rowerowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma przebieg po obu stronach rzeki, jednakże lewa strona jest niestety bardzo mocno jakościowo ograniczona, jeżeli chodzi o ruch, natomiast po prawej stronie, to na czym pracowaliśmy ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, okazuje się, że może stać już się elementem przejezdności, elementem jakby wycieczek i atrakcją dla ruchu turystycznego. Ona przebiega od Dobrzynia nad Wisłą. Ten odcinek, który nas oczywiście interesuje, to jest od Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek, Bobrowniki, Toruń, Chełmno, Grudziądz. To są takie kluczowe miasta perełki, które mają coś do pokazania, ale też są pomiędzy nimi atrakcyjne jakby miejsca do spędzania czasu, które chcemy też pokazywać i dawać tą informację dla społeczności, aby lepiej, przyjemniej spędzać czas. Nas interesuje uruchomienie ruchu turystycznego od Torunia do Włocławka i od Torunia do Chełmna Grudziądza. Czyli żeby za dnia zajechać i spędzić gdzieś noc. To jest początek naszych działań. Przez kilka lat staraliśmy się to lepiej oznakować, ale teraz przystępujemy do takiego etapu, w którym chcemy pokazać, że ten produkt już może działać dużo, dużo lepiej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż znana trasa rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór województwo małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób, więc u nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób, więc umówmy się, że jest dużo do zrobienia, ale no nie chcemy czekać, już chcemy wyjść do ludzi z tym. Nam zależy na turystach niewyczynowych, tylko na osobach, które chcą spędzić czas przez weekend, czyli na rodzinach, turystyce zorganizowanej. To jest nasz plan.
2: Marcin Grasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli wiślanej trasy rowerowej oraz kujawsko-pomorskiego szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Dwa lata z rzędu realizowaliśmy takie projekty. Pierwszy to było połączenie dwóch brzegów Ciechocinek Osiek nad Wisłą. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. W pierwszym połączyliśmy brzeg Ciechociński, czyli Kujawy z ziemią dobrzyńską. Na czym to polegało? Rowerzyści zebrali się na przystani Toruń, pojechali na rowerach do Ciechocinka, tam przesiedli się na tradycyjne łodzie wiślane. Te łodzie również przewiozły rowery na drugi brzeg i wiślaną trasą rowerową po drugiej stronie, czyli po stronie ziemi dobrzyńskiej, wrócili na przystań Toruń. Pomiędzy oczywiście była mini konferencja, była prezentacja podczas rejsu, prezentacja taka historyczna o dziedzictwie kulturowym związanym z rzeką. W kolejnym roku powtórzyliśmy projekt, angażując do tego gminę Zławieź Wielka, czyli znowu rowerzyści spotkali się na przystani Toruń, pojechali po stronie lewej, czyli gmina Wielka Nieszawka, Wielkie Nieszawce na łodzie i łodziami do Górska w Górsku. W centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki była prezentacja, też mini konferencja. No i oczywiście zrobiliśmy ewaluację. Relacje były bardzo dobre. Turyści docenili, że to jest niesamowita atrakcja. Możemy sobie po prostu skorzystać z tych dwóch form turystyki de facto. Poznać nasz region od takiej nietypowej strony, ponieważ te brzegi wiślane, one jeszcze nie są tak dobrze znane. No bo ta turystyka wiślana, turystyka na łodziach dopiero się pojawia. pojawiło tak naprawdę kilka lat temu, to wzrasta, bo widzimy wzrost zainteresowania i turystów. Widzimy też to poprzez to, że rośnie liczba ofert samych rejsów, na przykład w mieście Toruniu, ale nie tylko. Za momencik ruszą łodzie wiślane w rejsy z turystami we Włocławku. Miasto zakupiło dwie tradycyjne łodzie wiślane, bardzo piękne. Na majówkę rozpoczną rejsy regularne.

0: Podobnie to wygląda w Bydgoszczy. Chełmno również w ubiegłym sezonie też miało taki produkt, także widzimy, że to zainteresowanie Wisłą rośnie i tak jak powiedziałem, obiecujemy sobie i widać, że to się w tych pilotażach nam sprawdza, że ten produkt połączenia tych dwóch form turystyki naprawdę myślę, że się przyjmie i to będzie bardzo duży atut naszej kujawsko-pomorskiej turystyki. Co trzeba zrobić? Brakuje nam troszeczkę jeszcze infrastruktury. Mamy piękne przystanie w województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, w Toruniu i w Grudziądzu. Brakuje przystani w Bydgoszczy, ale projekt jest w tej chwili na agendzie. Miasto ma opracowaną koncepcję takiej przystani właśnie w Fordonie. To będzie bardzo ciekawy obiekt, bo przewidujemy tam po prostu też obiekt pływający, takiej kawiarni, bosmanatu. No i brakuje sieci małych przystani pomiędzy, bo idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby co mniej więcej 7-10 kilometrów taki mały punkt przystankowy na wiślanej trasie był. Czyli na przykład jak płyniemy sobie z Torunia do Bydgoszczy, żebyśmy mieli taki punkt na przykład w Górsku, żeby można było tam zacumować, co to konkretnie jest. Potrzebny jest najczęściej mały pływający pomost, ale nie zawsze, bo czasami są takie brzegi Wisły łagodne, że tego pomostu nie potrzeba. Do tego jakaś wiata, jedna, druga, żeby można było sobie tam z rodziną tą kanapkę przysłowiową zjeść, może miejsce na ognisko. Większość punktów jakby umożliwia to. Tablica informacyjna, no i oczywiście wszystko objęte jednym marketingiem, czyli jedną promocją jako całość, bo będzie ten rezultat najlepszy wtedy, kiedy te wszystkie miejscowości będą ze sobą współpracowały. Pokazujemy to bardzo też dobrze podczas Festiwalu Wisły, kiedy jest synergia właśnie współpracy pomiędzy tymi wszystkimi 8 miejscowościami, które brały udział chociażby w ostatniej edycji. I jesteśmy pewni, że tak będzie też w przypadku Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły i WTR-u.
1: Marcin Strych, prezes zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Jest to organizacja, która ma już prawie 30 lat tradycji. Nastąpiły zmiany w zarządzie, zmiany organizacyjne. Mamy zamiar prężnie wejść na tematy związane z turystyką, z rozwojem samorządów. Zauważcie Państwo, że przy dużych miastach już ta jakaś infrastruktura związana z Wisłą, z rowerami, ona już istnieje. Często dla mniejszych samorządów, które są położone nad Wisłą, te tereny są jeszcze nieodkryte, dziewicze i często są to jedyne takie atrakcyjne miejsca turystycznie, które mogą przyciągnąć ruch turystyczny. Dlatego myślę, że warto rozwijać Wiślaną Trasę Rowerową, również w oparciu o te mniejsze miejscowości. Najpierw należałoby, myślę, zacząć od planów funkcjonalno-użytkowych, tak żeby ten szlak, który miałby się pojawić w najbliższych latach na Wiśle, nie ominął też mniejszych miejscowości, bo wszędzie nad Wisłą jest pięknie, ale trzeba wybrać te miejsca najbardziej predysponowane do ruchu turystycznego.
2: Jak słyszymy, w Bydgoszczy mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tu pojawia się światełko w tunelu, bo nie tak dawno podpisano list intencyjny w sprawie budowy przystani w Starym Fordonie. Dokument sygnowali prezydent Bydgoszczy, przedstawiciele Wód Polskich, bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Brzmi zatem poważnie. O sprawie z Rafałem Prędkim ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
3: Skąd pomysł budowy tej inwestycji w Starym Fordonie, żeby ożywić to wybrzeże Wisły?
4: Pomysł narodził się kilka lat temu. Wiadomo, że mamy tutaj Fordon zrewitalizowany, mamy zrewitalizowane nabrzeże. Stara marina wygląda bardzo, bardzo niechlujnie. Jest zarośnięta, to jeszcze stara barka, która w niedługim czasie będzie usunięta. No jest to port, który od 20 lat nie był już tak używany i jest bardzo zaniedbany. Naszym takim wspólnym pomysłem w stowarzyszeniu było to, żeby powstało tutaj takie centrum Wisły. Podobny taki obiekt, taka barka jest na Odrze i fajnie to tam funkcjonuje. Jest tam restauracja, jest kawiarnia, jest dużo takich szkoleń pokazujących właśnie tą rzekę Odrę. Tutaj na całej Wiśle nie ma takiego właśnie centrum. I stąd pomysł, żeby takie centrum właśnie powstało u nas w Bydgoszczy, w bydgoskim Fordonie.
3: Co przez postanowione tak na 100%? Bo plany planami, a co rzeczywiście już jest w cudzysłowie przyklepane?
4: No, największym takim naszym sukcesem to jest tutaj podpisanie porozumienia przez ten list z Wodami Polskimi, bo to jeżeli chodzi o sprawy prawne, to było takie najbardziej w dawnych latach takie niemożliwe w sumie do zrealizowania, bo nasz plan, nasze chęci tutaj mieszkają mieszkańców, oczywiście tutaj ze współpracą z miastem jak najbardziej, ale właścicielem tego terenu są Wody Polskie. I to było kluczowe do tego, żeby w ogóle zostały podjęte jakieś dalsze działania do tego, żeby powstały projekty. I jeżeli będą projekty, jest pozwolenie właściciela, nawet jest tutaj, powiem szczerze, bardzo przychylne tutaj ze strony Wód Polskich to, żeby ten basen został odnowiony. Ten basen to jest taki miejsce, gdzie miały być przycumowane holowniki, lodołamacze, które w tym roku tutaj na Wiśle można było zobaczyć. W tej chwili ten port nie jest w stanie przyjąć, jedynie można tam kajakiem wpłynąć. Jeszcze z boku tak się troszeczkę pomęczyć, można kajakiem wpłynąć, ale to jest taki jeden z pierwszych głównych celów, który był osiągnięty, to jest właśnie to porozumienie.
3: I właśnie tutaj zmierzamy do pytania, kiedy, co będziemy mogli zobaczyć, bo zawsze te nowe plany to są też nowe nadzieje mieszkańców, nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy, żeby tutaj też chętnie przyjeżdżać, odwiedzać. Więc kiedy pan tak życzeniowo, marzeniowo myśli, cokolwiek tutaj zobaczymy?
4: No kiedy? To takie jest pytanie, wie pani, do urzędników, bo te wszystkie pozwolenia prawne i budowlane, to trwa, to jest odsyłane z jednego urzędu do drugiego i to przy dobrych wiatrach tu wiślanych, myślę, że za 2-3 lata będzie już coś tak na 100% wiadomo.
3: Czy to jest główny cel, żeby przyciągnąć turystów, czy żeby w jakiś sposób na nowo mieszkańcy Bydgoszczy też odkryli ten Fordon, czy jedno i drugie?
4: No mieszkańcy Bydgoszczy odkrywają Fordon z różnych innych tutaj dziedzin historycznych i organizujemy tutaj festiwal Wisły nad Wisłą. Wiadomo, że Bydgoszcz leży na dwóch rzekach. Jesteśmy praktycznie od zawsze związani i z Brdą, i z Wisłą. Duże nasze te działania takie sprawiły, że mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli przyjeżdżać tutaj nad Wisłę i widzą tą królową rzek. Aczkolwiek my chcemy troszeczkę szerzej. My chcemy tutaj otworzyć po prostu na tą turystykę europejską, nie? Bo mieszkańcy Bydgoszczy przychodzą, przyjeżdżają jak najbardziej. Tutaj ich widać i się bardzo cieszymy, że ci mieszkańcy zauważają już tą Wisłę, ale tu trzeba troszeczkę więcej, tak? Tu trzeba naprawdę, jesteśmy w Europie i musimy tą Europę tutaj zaprosić, a mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten bydgoski port tutaj przyciągnął tych turystów z Europy.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Powtórzę, bardziej konkretne informacje dotyczące budowy mariny w Starym Fordonie możemy poznać za 2-3 lata. Niestety nie prędzej, ale wierzę, że jak już marina będzie gotowa, to będzie wyjątkowo prężnie działać i wpłynie na rozwój wiślanej trasy rowerowej w naszym regionie.
5: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Pora spojrzeć, co działo się na minionej sesji Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. W jej trakcie radni mieli okazję zapoznać się z raportem z działalności Okręgowej Inspekcji Pracy za 2025 rok. Z jego treści wybrać można sporo ciekawych informacji, a przedstawieniem raportu zajęła się pani Sylwia Krawczyk, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, którą udało mi się zatrzymać jeszcze przed sesją.
6: Sprawozdanie oparte jest na działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiamy w nim wszystko, co tak naprawdę w tym 2025 roku robiliśmy. Czyli przede wszystkim kontrole, tematy, które opracowaliśmy, ilości tych tematów, ilości kontroli, ale też ilości skarg, które rozpatrzyliśmy ze wskazaniem ich zasadności i niezasadności, ale też bardzo duża część poświęcona naszym działaniom promocyjno-prewencyjnym.
2: To dopytajmy, jak w liczbach dla Inspekcji Pracy wyglądał rok 2025?
6: No w liczbach w wielu aspektach wyglądał on troszeczkę gorzej niż rok ubiegły, w tym sensie, że chociażby jeżeli chodzi o ilość skarg, które rozpatrywaliśmy, znacząco rośnie w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Być może jest to efekt rosnącej świadomości ludzi, dostępu do przepisów i znajomości tych przepisów, ale rzeczywiście tak patrząc od 2023 roku, to każdego roku o kilkaset takich skarg rozpatrujemy więcej. To się przekłada też na ilość kontroli.
7: A na co pracownicy narzekają?
6: Przede wszystkim na niewypłacenie wynagrodzeń. To jest taki podstawowy temat, ale też stosunek pracy szeroko pojęty, czyli kwestie prawidłowości rozwiązania stosunku pracy. Tu jest najwięcej problemów, najwięcej takich niezrozumiałych aspektów, które docelowo kończą się nawet w sądach pracy. Jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, to tak analizując 3 lata, czyli 2023-2025, to ta tendencja jest może nierówna, ale nie ma tutaj jakichś bardzo dużych różnic. 88 wypadków w ubiegłym roku, kilka mniej rok wcześniej, a nieco ponad 100 w 2023 roku. Natomiast, proszę Państwa, każdy wypadek o jeden więcej, to jest źle, jakby na to nie patrzeć. Natomiast tendencja w naszym województwie rzeczywiście w granicach między 80 a 100 się utrzymuje. Jesteśmy właśnie świeżo po konferencji Wizja Zero, czyli zero wypadków. I tam między innymi główny inspektor pracy podkreślał, że żaden wypadek to nie jest przypadek. I z naszych analiz wynika, że najczęstszą przyczyną jest przyczyna ludzka, czyli jednak po stronie człowieka. Brak uwagi, często lekceważący stosunek do przepisów BHP, no to się najczęściej pojawia tutaj w naszych analizach.
2: A gdzie inspekcja ma najwięcej pracy? W Bydgoszczy? W Toruniu?
6: Całe województwo to jest ogrom pracy. Mamy zatrudnionych na koniec roku, mieliśmy zatrudnionych 77 inspektorów, więc biorąc pod uwagę wielkość województwa, a z danych GUS-u wynika, że mamy około 230 tysięcy podmiotów gospodarczych, więc matematyka tu jest prosta. Jest nas za mało podmiotów, do kontroli jest dużo.
2: Na sesji sejmiku raport za miniony rok, a także za pierwszy kwartał 2026 zaprezentował też Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Tu też mamy wiele ciekawych informacji.
7: Rynek pracy wygląda stabilnie, to znaczy w całej Polsce jest najsilniejszym rynkiem w Unii Europejskiej, ponieważ jak porównujemy badania według BL-u, to jesteśmy na najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że jakby tak samo się rozkłada sytuacja w każdym regionie albo u każdego pracodawcy. Dzisiaj ten rynek wysyła pewnego rodzaju sygnały niepokojące. Są to sygnały związane z grupowymi zwolnieniami, które występują. One się szczególnie koncentrują w niektórych powiatach, takich w powiecie inowrocławskim albo w Bydgoszczy, przy czym nie zawsze tak samo te procesy jakby negatywnie dotykają w tym samym stopniu pracowników, którzy podlegają zwolnieniom, ponieważ jeśli te zwolnienia się dzieją na obszarze takim jak Bydgoszcz, gdzie ta stopa bezrobocia jest bardzo malutka, to wiemy już, że pracownicy bardzo szybko i łatwo znajdują zatrudnienie i że pracodawcy chętnie od razu ich wychwytują. Natomiast oczywiście, jeśli takie zwolnienia są w mniejszych miejscowościach, pojawiają się wtedy pewnego rodzaju problemy, konieczność takiego większego wsparcia. Często ta praca jest, ale trzeba do niej kawałeczek dojechać. I na przykład to jest dla niektórych pracowników już problemem. A więc dzisiaj musimy przygotowywać ludzi też na zmianę, bo jest to taki efekt, taki sygnał pewnego rodzaju zmian na rynku pracy. To są takie pierwsze też sygnały ostrzegawcze. Najpierw pojawia się ostrożność wśród pracodawców z rekrutacjami i to obserwujemy, ponieważ ta liczba ofert pracy się zmniejszyła. Zarówno w urzędach pracy, jak i na tych portalach największych, które rekrutują. Ale na pewno nie jest to sytuacja jakiegoś załamania, czegoś, co jest jakby bardzo negatywnym elementem. Trzeba powiedzieć, że o sile rynku pracy świadczy też pewnego rodzaju adaptacyjność. A więc co się dzieje, jeśli w jednych miejscach, w jakichś konkretnych zakładach pracy pojawiają się na przykład przeniesienia produkcji poza czasami nawet Unię Europejską, to jak wtedy sobie radzą ludzie na tym rynku pracy i dzisiaj jeszcze nie można powiedzieć, żeby sobie źle radzili. Stopa bezrobocia w lutym wynosiła 8,3%, w skali Polski to jest 6,1%, ale ona może być troszeczkę myląca, jeśli też porównuje się z zeszłym rokiem, ponieważ zmieniła się ustawa i na przykład urzędom pracy trudniej jest wyrejestrowywać bezrobotnych. Kiedyś oni jakby w przypadku odmowy podjęcia pracy, braku kontaktu w przeciągu 30 dni byli wykreślani z tych rejestrów, natomiast dzisiaj taka możliwość już nie istnieje, troszkę inne są zasady wyrejestrowania bezrobotnych i to między innymi wpływa na samą ich liczbę, jak również to, że doszły nowe grupy, tak jak na przykład rolnicy poniżej 2 hektarów przeliczeniowych, którzy mogą się rejestrować w Urzędzie Pracy, a więc te statystyki po części one są trudniejsze, dlatego że zmieniło się otoczenie prawne. I podobnie wygląda to, jeśli chodzi o liczbę miejsc zatrudnienia, ponieważ ona w PUP-ach bardzo gwałtownie wzrosła, ale został zniesiony tak zwany test rynku pracy, a więc część pracodawców, którzy chciała zatrudnić pracodawców z zagranicy, musiała najpierw jakby poszukać ich na lokalnym rynku. Teraz tego nie muszą w taki sposób wykonywać i to też wpłynęło na zmniejszenie liczby ofert pracy. Więc te statystyki, one się pogorszyły, ale trzeba wziąć poprawkę na zmianę ustawy, która dokonała się w połowie zeszłego roku. Jakąkolwiek pracę znaleźć łatwo, trudno trudniej znaleźć pracę, która jest satysfakcjonująca i tutaj potrzeba jest po prostu dostosowywania swoich kompetencji, kwalifikacji do potrzeb właśnie pracodawców, uzupełniania ich na bieżąco. To jest rzecz, która jest najważniejsza i będzie na pewno dominować w najbliższych latach. Wiemy, jakie branże też potrzebują takich zmian, zmiany związane z technologią, automatyzacją, rozwojem sztucznej inteligencji. One często wymagają dołożenia pewnego rodzaju kompetencji do tego zestawu, które pracownicy posiadają, a więc jakby jest to ważne, żeby z tego korzystali.
2: Pomnę, mówi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A jak urząd reaguje na malejącą liczbę ofert pracy? Jakie działania zamierza podjąć, by było ich więcej?
7: Liczba ofert pracy w stosunku do ubiegłego roku na tych portalach, które największe agregują, to jest około 7% mniej rok do roku porównując, taką średnią 3-miesięczną. To jest też taki element, który w jakiś sposób się zmienia w czasie. Dzisiaj widzimy pewnego rodzaju odbicie. Oczywiście jest to związane też z pewną sezonowością rynku pracy. No, najważniejsze to jest właśnie to, żeby dać dostęp do dokwalifikowania się pracownikom, ponieważ dzisiaj często tym problemem głównym jest niedopasowanie tego, co poszukują pracodawcy i tego, jakie umiejętności, kwalifikacje mają pracownicy. No, na samą liczbę ofert to tutaj mamy mniejszy troszeczkę wpływ, natomiast możemy pomóc, że wtedy, kiedy są potrzeby firmy w określonych kwalifikacjach, to, że da się je uzupełnić i że po prostu znajdą tutaj takich pracowników. Trzeba powiedzieć, że działania trzeba wykonywać już od początku, czasami od szkoły średniej, ponieważ problemem rynku pracy jest też takie niedopasowanie, to znaczy niewłaściwe wybory już na poziomie uczniów szkoły podstawowej, średniej i takie wybory zawodowe czasami później się jakby przekładają na całą dłuższą ścieżkę zawodową tych ludzi.
2: Najmniejsze bezrobocie w województwie panuje obecnie w największych ośrodkach, to jest w Bydgoszczy i w Toruniu. Gorzej jest w mniejszych miejscowościach, tak? Stopa bezrobocia w powiatach takich jak Radziejowski, Lipnowski czy Włocławski to nawet kilkanaście procent.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
2: No ale przecież nie samą pracą człowiek żyje. Dlatego zapraszam teraz na spotkanie z Szymonem Stępczyńskim, a więc naszym specjalistą od wydarzeń kulturalnych.
5: Co jest grane w Bydgoszczy?
8: W tym tygodniu rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Otwierasz, Odkrywasz. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała bogaty program dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W rozkładzie jazdy znalazły się spotkania z gośćmi, warsztaty recyklingowe, wydarzenia muzyczne i filmowe, a także zajęcia organizowane w filiach osiedlowych. Od warsztatów plastycznych po literackie bingo i gry inspirowane książkami. Finałem będzie Noc Muzeów z możliwością zwiedzenia zabytkowych Biblioteki Bernardyńskiej wraz z pokazami introligatorskimi, kiermaszem książek i prelekcjami o kryminalnej historii miasta. Do akcji włączył się również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ze spotkaniami autorskimi, prezentacjami, spacerami czy wydarzeniami typowo angażującymi lokalną społeczność. Szczegóły znajdą Państwo na stronach organizatorów i współuczestników. Całość potrwa do 16 maja. W tym tygodniu ruszyła także 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To największy festiwal filmowy w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 180 tysięcy widzów, co pokazuje, jak bardzo współczesny dokument przestał być niszową formą kina i stał się przestrzenią żywej debaty o świecie. Podczas tegorocznej edycji, mającej miejsce w kinie Orzeł, można spodziewać się nie tylko projekcji filmowych, ale także atmosfery charakterystycznej dla festiwali studyjnych, dyskusji po seansach, spotkań z publicznością i wspólnego oglądania kina, które często prowokuje do refleksji i rozmowy. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia oraz harmonogramy znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 17 maja. A w poniedziałek, 11 maja, Akademia Muzyczna zaprasza na projekt Akademo, czyli cykliczną formę debiutów młodych muzyków jazzowych związanych z bydgoską placówką. Podczas koncertu publiczność usłyszy autorskie kompozycje i jazzowe interpretacje przygotowane przez studentów. Tegoroczna 9. edycja odbędzie się na scenie letniej kampusu. Koncert odbywa się pod patronatem Bydgoszcz, miasto muzyki UNESCO. Spod skrzydeł Akademii Muzycznej na przyszły tydzień to nie wszystko. W piątek, 15 maja, miejsce mieć będzie recital kameralny organizowany w ramach festiwalu New Start, New Stars. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu. Wieczór tego dnia poświęcony będzie muzyce fortepianowej na cztery ręce. Wystąpią dwie wybitne postacie światowej pianistyki. Dai Kansen, laureat konkursu Chopinowskiego z 1980 roku oraz Ewa Pobłocka, ceniona za wyjątkową wrażliwość interpretacyjną i wieloletnią działalność pedagogiczną. W programie znalazły się utwory Mozarta, Schuberta, Ravela i Poulenca, od klasycznej elegancji po impresjonistyczne i dwudziestowieczne brzmienia. We wtorek, 12 maja w Operze Nowa zobaczymy La Serva Padrona, czyli służąca panią Giovanniego Battisty Pergolesiego, jedną z najsłynniejszych komicznych oper epoki baroku. To lekka, pełna humoru historia oparta na relacji sprytnej służącej i jej pana z wyrazistymi postaciami oraz efektownymi ariami. Dzieło Pergolesiego zasłynęło nie tylko muzyką, ale też tym, że wywołało w XVIII wieku głośną debatę o miejscu komedii w operze. Bydgoska realizacja w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego ma formę spektaklu immersyjnego. Muzycy orkiestry Opery Nowa zasiądą wśród publiczności, a widzowie znajdą się w samym centrum wydarzeń i będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w atmosferze przedstawienia. Inną propozycją operową na przyszły tydzień może być Faust Charlesa Gounoda. To jedna z najbardziej znanych dzieł operowych inspirowanych legendą o uczonym, który zawiera Pakt z Diabłem. Opera łączy romantyczną historię miłosną z tematami ambicji, pokusy, młodości i ceny, jaką płaci się za spełnienie własnych pragnień. W ramach ciekawostki dodam, że premiera tejże opery miała w Bydgoszczy miejsce ponad 65 lat temu i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem bydgoszczan. Fabryka Lloyda także nie próżnuje. W ramach inauguracji sezonu plenerowego w piątek 15 maja wystąpią zespół Lemon w wersji akustycznej z Igorem Herbutem na czele, a w sobotę scenę przejmą ich troje. Z pewnością skorzystają na tym studenci, którzy w tych dniach będą obchodzić swoje święto, czyli tegoroczne bydgoskie juwenalia, a koncerty w ich ramach odbywać się będą na placu przed Torbydem. Zwieńczeniem przyszłego tygodnia może być niedzielny aktywny poranek, czyli rekreacyjno-sportowa impreza skierowana do osób powyżej 60 roku życia, będąca kontynuacją ubiegłorocznego bydgoskiego biegu seniora. W programie przewidziano bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 2,5 km. Na uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz poczęstunek. Start i meta zostaną zlokalizowane na parkingu przy Torbydzie. Zapisy na to wydarzenie dostępne są do 15 maja.
2: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za uwagę. Oczywiście warto zostać z nami. Ja wracam za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
5: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,5.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.